wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Anna Kruszewska, zapraszam na podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Jura mówiliśmy w poniedziałek. Częstochowscy uczniowie z trzydziestki w Kiedrzynie połączyli zdalnie siły z rówieśnikami z Grecji w obronie planety. Szkoła podstawowa z ulicy Ludowej zrealizowała wyjątkowe badania z okazji Dnia Ziemi pod hasłem „Jak bardzo ekologiczni jesteśmy w szkole”. Akcja odbyła się w ramach międzynarodowego programu eTwinning pod nazwą „Korzenie nauki”. Kultywowanie wiedzy na świeżym powietrzu dla zrównoważonej przyszłości.
3: Realizujemy innowacyjne działania we współpracy ze szkołą podstawową numer 18 w Kardisie w Grecji. Realizujemy te działania na platformie Twin Space. To jest taka nasza wspólna wirtualna przestrzeń robocza, na której od samego początku na bieżąco pokazujemy efekty naszej współpracy. No i świetnym tego przykładem są nasze działania z okazji Dnia Ziemi, kiedy to przeprowadziliśmy wśród uczniów specjalne ankiety, pytając ich, jak wyobrażają sobie idealną, ekologiczną, zieloną szkołę.
2: Młodzi Częstochowianie wypełnili ankiety dotyczące segregacji śmieci czy oszczędzania energii, mówi dyrektor podstawówki nr 30 Sylwia Schreiber-Kobołkiewicz. Projekt oprócz samej ekologii uczy dzieci analizy danych oraz angielskiego w praktyce. Pojawiło się przy okazji mnóstwo twórczych pomysłów.
3: Młodzież pokazała ogromną świadomość i zaskoczyła nas bardzo dojrzałymi pomysłami. Chcą uczyć się bliżej natury, spędzać lekcje na świeżym powietrzu, wskazując jednocześnie na bardzo konkretne rozwiązania. Jak na przykład szkolny butelkomat, lepsze oznakowanie koszy do segregacji, czy używanie wielorazowych bidonów i pojemników na drugie śniadanie, aż po nowoczesne technologie, jak tablety zamiast papierowych podręczników. Z inicjatywy, z potrzeb uczniów narodziło się marzenie o stworzeniu takiego stałego miejsca do badań przyrodniczych i relaksu w naszej szkole.
2: Teraz częstochowscy i greccy uczniowie podczas internetowych wideokonferencji porównują swoje wyniki z partnerami programu. Szkoła zaprezentowała także oficjalne logo inicjatywy, które łączy pomysł uczniów obu krajów, a jego symbolem stał się roznoszący wiedzę mniszek lekarski. Ekologiczny projekt spodobał się młodym uczniom.
4: Dowiedziałam się bardzo dużo rzeczy o Grecji, na przykład jak oni żyją, co robią po szkole i jak spędzają czas. Robiliśmy logo, to logo robiliśmy i ja dostałam wyróżnienie. Mój jeden kolega dostał drugie miejsce.
5: Ja uważam, że to jest bardzo fajny projekt, bardzo fajne jest też wykonanie. Bardzo mi się też podobały te takie filmiki, które kręciliśmy. Bardzo fajnie.
4: Dużo się też dowiedzieliśmy na temat Grecji. Mają bardzo dużo ciekawych posągów. Mają bardzo ładną pogodę w styczniu.
2: Mówią nam młodzi uczestnicy projektu Magdalena oraz Iwo ze szkoły podstawowej nr 30 w Częstochowie. Więcej o ekologicznych polsko-greckich działaniach uczniów posłuchajcie w niedzielnym wydaniu programu Zielona Jura. Oczywiście na naszej antenie. Jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych w Częstochowie ma zielone światło i trwa jej projektowanie. Przebudowa węzła Bugajska BIS wkroczy w tym roku już w kolejną fazę. Takie są plany, aby prace rozpoczęły się jesienią. Kierowcy od lat liczą, że nowe, bezkolizyjne rozwiązanie odciąży ruch i całkowicie odmieni komunikację w tej części miasta, czy komunikację spod częstochowskim Olsztynem.
6: Dla nas na razie kluczowy jest fakt rozpoczęcia budowy zjazdu na Olsztyn, tego zjazdu z Alei Wojska Polskiego, gdzie powstają korki. W godzinach szczytu ten zjazd na Olsztyn jest bardzo utrudniony. Bardzo liczymy, że jesienią, tak jak tutaj informuje Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie, te prace ruszą, wszak kontrakt jest przecież podpisany. Myśmy tutaj występowali w roli inspiratora i organizatora różnych spotkań i przy udziale parlamentarzystów.
2: Mówi burmistrz Olsztyna Tomasz Kucharski. Choć inwestycja realizowana jest w formule projektuj i buduj, to kluczowe procedury oraz liczne uzgodnienia dobiegają już końca. Prace w terenie powinny ruszyć jesienią tego roku. Przypomnijmy, że to strategiczne przedsięwzięcie połączy Aleję Wojska Polskiego z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 46 nad torami kolejowymi oraz rzeką Wartą.
7: To jest inwestycja, która jest realizowana w trybie zaprojektuj zbuduj, więc pierwszy etap tej inwestycji to jest etap projektowy. Wykonawca, który został wyłoniony w drodze przetargów, najpierw musi to mieć inwestycję zaprojektować, a potem będzie ją budować. Na razie jesteśmy już na końcówce prac projektowych. W przeciągu kilku miesięcy będą złożone dokumenty na pozwolenie na budowę. Później będzie można już rozpocząć realizację.
2: Dodaje Joanna Holis-Jasnowska, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie. Co niezwykle ważne dla miejskiego budżetu, to gigantyczne zadanie, podobnie jak inne kluczowe projekty, powstanie przy dużym udziale pozyskanych środków zewnętrznych.
6: Miasto stanęło na wysokości zadania. Ja mówię, jesteśmy właściwie w przeddzień rozpoczęcia.
8: A jak wiemy, to będzie ogromna inwestycja drogowa,
6: 200,
8: prawda?
6: No co najmniej te 250 milionów, tak? Tak, kontrakt dopiewa na 242, no ale wiemy, że w trakcie tej budowy pewnie się tam pojawią jeszcze jakieś kwestie dodatkowe, więc jest to duża budowa, historyczna właściwie, bo ona zupełnie zmieni sposób dojazdu do Olsztyna, skróci go, znacznie go skróci, nie będzie też przejazdu kolejowego.
2: Mówił Tomasz Kucharski, burmistrz Olsztyna. Festiwalowe emocje wracają do Częstochowy, a organizatorzy odsłaniają pierwsze karty. Już 25 czerwca w mieście rusza piąta edycja festiwalu imienia Piotra Machalice. Mariusz Osyla ma pierwsze informacje i nazwiska.
9: Czterodniowy event, który potrwa do 28 czerwca, tym razem dedykowany jest zmarłej w grudniu ubiegłego roku Magdzie Umer. Festiwalowe wydarzenia z udziałem gwiazd zagoszczą w kilku punktach miasta. Gościnne są jak zwykle sale ośrodków, które zapewniają na co dzień artystyczne przedsięwzięcia. Za przygotowanie jak zawsze odpowiada Fundacja imienia Piotra Machalicy oraz wdowa po aktorze Aleksandra Machalica. Między innymi Teatr imienia Adama Mickiewicza zaprosi na bezpłatny spektakl Separatka w reżyserii Janny Szczepkowskiej. Tu zagości też koncert Katarzyny Żak i odbędzie się wyjątkowe spotkanie z udziałem Anny Dymnej. Co ważne, głośnych nazwisk będzie więcej. Bezpłatne wejściówki na festiwalowe wydarzenia mają być wydawane w kasach miejskich instytucji już 17 czerwca od 10 i w drugiej puli od godziny 17.
2: Wydarzeniu ponownie patronuje Radio Jura. Nowa droga jest, przystanki stoją, ale autobusy się na nich nie zatrzymują. Starsze osoby podróżujące komunikacją miejską w Częstochowie skarżą się na utrudnienia w rejonie ulicy Krakowskiej oraz na nowym przedłużeniu ulicy 1 Maja, gdzie pasażerowie wciąż nie mogą korzystać z wybudowanej infrastruktury. W tej sprawie odebraliśmy wiadomość od słuchaczki.
10: Chciałam prosić o pomoc w przywróceniu przystanku MPK. W czasie budowy wiaduktu 1 Maja autobus zatrzymywał się przy Krakowskiej 66 zamiast przy Małej. Natomiast po uruchomieniu wiaduktu zastępczy przystanek został zlikwidowany, a na nowym wyremontowanym przystanku przy ulicy Małej nie zatrzymuje się żaden autobus, jest on w ogóle nieużywany. Dlaczego urzędnicy tak utrudniają mieszkańcom życie?
2: Jak wyjaśniają przedstawiciele MZD, ostateczny kształt siatki połączeń w tym miejscu nie został jeszcze ustalone, ponieważ decyzję o przebiegu tras podejmie Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli Urzędu Miasta. Obecnie urzędnicy prowadzą szczegółowe analizy ruchu, które były możliwe dopiero po pełnym otwarciu nowych dróg. Ma to też związek z ruchem autobusów w tym rejonie.
11: Należy mieć świadomość tego, że docelowa organizacja komunikacji miejskiej w obrębie nowej inwestycji nie będzie wyglądała tak, jak było to rozwiązane tymczasowo w trakcie realizacji prac, czy tym bardziej jak wyglądało to przed rozpoczęciem budowy. Infrastruktura przystankowa, zarówno ta wybudowana na nowo w dotychczasowych lokalizacjach, jak i ta, która powstała w zupełnie nowych miejscach, będzie służyć także przyszłym, jeszcze nieistniejącym połączeniom. Te mogą zostać wytyczone dopiero po przeprowadzeniu analiz. Takowe trwają, a mogły rozpocząć się dopiero od momentu, kiedy odbywa się tamtędy pełnoprawny ruch.
2: Informuje Maciej Hasik, rzecznik w MZD. Mieszkanka Starego Miasta dopytywała o przystanki tymczasowe, jak i zatoczki autobusowe na nowym wiadukcie. Faktycznie na razie nie obsługują one linii MPK.
10: Dlaczego wiadukt udostępniono tylko zmotoryzowanym, a dla pasażerów MPK jest dostępny, choć wszystkie przystanki tam są gotowe. Jest wiele tutaj osób na ulicy Krakowskiej, starszych, niepełnosprawnych.
2: Wybudowane zatoki mają obsługiwać także zupełnie nowe relacje autobusowe, a pierwsze stałe korekty w rozkładach jazdy i trasach zostaną wprowadzone najprawdopodobniej dopiero w kolejnych miesiącach. Urzędnicy obserwują natężenie ruchu na nowej drogowej przeprawie.
11: Od tego, jakie parametry wykażą badania, zależą docelowe ustawienia połączeń. Czas na zmiany czy nowości przyjdzie zapewne po wakacjach, kiedy to wprowadza się zazwyczaj korekty w rozkładach. zawodach jazdy czy trasach komunikacji miejskiej. To, że autobus aktualnie nie zatrzymuje się na nowym przystanku, nie znaczy, że ta infrastruktura nie będzie w niedługim czasie służyła innym połączeniom. Układ komunikacyjny się tam zmienił. Prawdopodobnie docelowo zmienią się także trasy linii autobusowych. Ponadto pasażerowie mają do dyspozycji inne przystanki w obrębie tego, którego funkcjonowanie zaintrygowało słuchaczkę. Najbliższy w odległości około 200 metrów od przystanku Mała, który jeszcze nie został uruchomiony do obsługi pasażerskiej.
2: Do tego czasu pasażerowie muszą korzystać więc z sąsiednich czynnych przystanków. W kolejnych miesiącach możemy oczekiwać jednak zmian na liniach MPK w tej części miasta, wyjaśniał nam rzecznik Maciej Hasing. Przypomnijmy, prace nad tym rozwiązaniem trwają ciągle w częstochowskim magistracie.
1: Radio Jura.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
0: Po reklamie.
2: Sezon kąpielowy w Częstochowie oficjalnie otwarty, a to znak, że lato i wakacje są już na wyciągnięcie ręki. Od tej informacji rozpoczynamy podsumowanie wiadomości Radia Jura. Anna Kruszewska. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zainaugurował letnie atrakcje w Parku Wypoczynkowym Lisiniec. W długi czerwcowy weekend, gdzie kąpielisko czeka na mieszkańców codziennie od godziny 10 do 20. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla miłośników wodnych atrakcji. Wraz z końcem roku szkolnego i startem wakacji swoje bramy otworzy także letnia pływalnia przy ulicy Dekabrystów.
3: Obiekty, na których można wskoczyć do wody, te letnie obiekty, będą funkcjonować w okresie, kiedy trwać będzie na terenie gminy miasta Częstochowy tak zwany sezon kąpielowy. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w tym roku to okres od 4 czerwca do 31 sierpnia. Uznaliśmy, że to będzie dobry dzień na rozpoczęcie sezonu kąpielowego w Parku Wypoczynkowym Lisiniec. Długi świąteczny weekend. Natomiast pływalnia letnia przy ulicy Dekabrystów ruszy nieco później, bo 20 czerwca, bliżej końca roku szkolnego.
2: Zapowiadał Tomasz Łuszcz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzięki temu ponownie będzie można połączyć wizytę w parku wodnym z relaksem pod gołym niebem. Na miejscu przy ulicy Dekabrystów na Częstochowian czekać będzie brodzik dla najmłodszych oraz basen wielofunkcyjny z torami pływackimi, dziką rzeką czy wodnymi zjeżdżalniami. Pierwszej fali odwiedzających przy dobrej pogodzie spodziewamy się tuż po rozdaniu szkolnych świadectw.
3: Z praktyki wiemy, że jednak kiedy dzieci i młodzież chodzą jeszcze do szkół, to ta frekwencja na obiekcie jest niska, a przecież równolegle w tym czasie funkcjonują jeszcze dwie nasze kryte pływalnie, czyli pływalnia kryta przy Alei Niepodległości, pływalnia kryta Sienkiewicz Częstowa i oczywiście Park Wodny Częstowa przy ulicy Dekabrystów. Także tych, którzy chcieliby popływać, mamy gdzie przyjąć. Ruszamy pełną parą, bo wiadomo, przesilenie wakacyjne, masa gości, klientów.
2: Z końca maja znów otwarto dla wszystkich Park Wodny Częstochowa i saunarium po wymianie wody, gruntownym czyszczeniu i naprawach.
4: Czy mieszkańcy na co dzień szanują tę naszą wspólną własność?
3: Ja uważam, że w ogóle standard obiektu oddziaływuje na zachowania się ogólnie ludzi. Im obiekt jest według mnie wyższej klasy, tym ludzie potrafią się lepiej zachować.
4: Pływalnia nowoczesna, a klient bardzo kulturalny.
3: Tak, i uważam, że w parku wodnym, jak i w naszych pozostałych obiektach, gdzie poziom usług uważam wzrósł znacząco poprzez to, że właśnie standard obiektów się zmienił, to ludzie to szanują. Na co dzień my usuwamy drobne usterki. Nie doświadczamy takich ewidentnych aktów wandalizmu.
2: Podsumował Tomasz Łuszczy, dyrektor Mosiru w Częstochowie. Zatem ręczniki kąpielowe w dłoń i wybierzcie się na miejskie obiekty, które zachęcają do korzystania przez cały letni sezon. Rozmawiał Mariusz Osyra. Filharmonia Częstochowska na finansowym zakręcie. Instytucji brakuje milionów na podstawową działalność. Ledwo wystarcza na pensję. To jedyna miejska placówka kultury w Częstochowie, która od 4 lat nie doczekała się zwiększenia dotacji z kasy miasta. Roczne wsparcie z magistratu wynosi niespełna 10 milionów złotych. Kolejne ponad 3 miliony Filharmonia imienia Hubermana wypracowuje sama, a z budżetu marszałka województwa śląskiego otrzymuje zapisane po raz czwarty w budżecie 2 miliony złotych. To jednak wciąż finansowe być albo nie być.
5: Ta kwota jest mała, zdecydowanie za mała, jakby skutecznie dopełnić budżet Filharmonii na rok 2026. Są czynione starania, żeby tą kwotę zwiększyć, głównie na konkretne cele, na zakup instrumentów, na nagłośnienie, którego Filharmonia własnego nie ma. Na inne cele. Ja wierzę, że ostatni wniosek, który został przez dyrekcję Filharmonii złożony, będzie skuteczny.
2: O dodatkowe wsparcie dla częstochowskich muzyków na szczeblu wojewódzkim zabiega obecnie wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk. Aby budżet się zbilansował, a pracownicy mogli liczyć na godne uposażenia, instytucja potrzebuje dodatkowych 2-3 milionów złotych rocznie.
5: Trochę powiem subiektywnie, jak widzę, jakie środki finansowe dostają inne jednostki kultury w województwie śląskim, to jest ta ta dysproporcja zbyt duża, wręcz rażąca. Wierzę, że będzie Filharmonia Częstochowska imienia Bronisława Hubermana docenione, środki finansowe będą.
2: Przekonuje Stanisław Gmitruk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. O środki związane głównie z konieczną modernizacją zabiega także Teatr imienia Adama Mickiewicza. To kolejna instytucja kultury w Częstochowie, którą mogłyby wesprzeć środki ze stolicy regionu.
5: Od kilku lat są starania, ażeby uzyskać środki zewnętrzne na pełną modernizację Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Urzędnicy napisali wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Wstępnie dobrze oceniony. Wierzę, że w krótkim czasie będą ostateczne decyzje, optymistyczna, i teatr będzie mógł być modernizowany. Ta inwestycja może potrwać około 2 lat.
2: Czekamy na pozytywne rozstrzygnięcia finansowe dla miejskich instytucji kultury w Częstochowie, dodaje gość Radia Jura, Stanisław Gmitruk. Nie kupuj drobiu z nielegalnych źródeł. To apel powiatowego lekarza weterynarii z Lublińca. Zakup drobiu z nielegalnych i niesprawdzonych źródeł może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt oraz ludzi. Coraz częściej sprzedaż kur, kaczek czy innych ptaków odbywa się za pośrednictwem portali ogłoszeniowych i mediów społecznościowych, a także w przypadkowych miejscach, takich jak parkingi czy stacje benzynowe. Przed zakupem drobiu warto upewnić się, że pochodzi on z legalnego i sprawdzonego źródła. Odpowiedzialne decyzje kupujących pomagają chronić zdrowie ptaków, wspierają uczciwy handel oraz ograniczają ryzyko występowania groźnych chorób. Kierowcy podróżujący autostradą A1 muszą ściągnąć nogę z gazu. W rejonie Częstochowy-Zabrze, a także w stronę Piotrkowa-Trybunalskiego ruszają nowe odcinkowe pomiary prędkości. Teraz Mariusz Osyra i przydatne dane dla zmotoryzowanych.
4: Główny Inspektorat Transportu Drogowego kończy właśnie montaż urządzeń, które mają zacząć działać już od 30 czerwca. To oznacza poprawę bezpieczeństwa, ale też koniec piracenia na autostradzie dla wielu kierowców. Największe zmiany czekają nas na trasie między Częstochową a Piotrkowem, gdzie pod stałym nadzorem znajdzie się niemal nieprzerwany, blisko 60-kilometrowy odcinek drogi. System wyliczy naszą średnią prędkość również między węzłami Częstochowa Południe i Woźniki oraz Zabrze Północ i Zabrze Zachód. Kamery są już w trakcie montażu, dlatego na czas prac drogowych warto przygotować się na lokalne zwężenia jezdni, potem już tylko na płynną jazdę, ale z przepisowym 140 km na godzinę bądź mniej w miejscach z ograniczeniami prędkości.
2: Dodajmy, że na północ od Częstochowy uruchomienie odcinkowe pomiaru prędkości na łódzkim odcinku autostrady A1 ma nastąpić do 30 czerwca. Maj na Jurze okazał się wyjątkowo trudny dla ratowników. GOPR Grupa Jurajska interweniowała przy 7 zdarzeniach wspinaczkowych, z czego 4 zakończyły się poważnymi urozami i wymagały dużych sił ratowniczych oraz współpracy z zespołami medycznymi. To wyraźny wzrost. Rok temu w maju były tylko 2 takie zdarzenia, jedno z ciężkimi obrażeniami. Ratownicy podkreślają, że wpływ miała świetna pogoda i ogromna liczba wspinaczy, którzy już od początku sezonu ruszyli na skały Jury. GOPR apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Kask, apteczka i szkolenia mogą uratować życie. Jura przyciąga tysiące osób, ale wraz z popularnością rośnie też ryzyko wypadków. Koleje Śląskie sprawdzają, jak przejazdy składami w naszym regionie oceniają sami pasażerowie. Regionalny przewoźnik rozpoczął coroczne badanie satysfakcji klienta. W tegorocznej ankiecie nowością są pytania o system podróżuj i zapłać później, bilety zintegrowane z komunikacją miejską oraz inne funkcje, z jakich korzystamy w aktualnej wersji aplikacji.
0: Ankieta pozwoli ocenić m.in. jakość obsługi podróżnych, komfort podróży, czystość pociągów, ofertę Kolei Śląskich, a także funkcjonalność aplikacji mobilnej KŚK. Link do ankiety można znaleźć na stronie internetowej Kolei Śląskich. Co ważne, badanie ma charakter anonimowy, a jego wyniki posłużą nam do doskonalenia jakości świadczonych usług.
2: Wypełnienie w pełni anonimowego kwestionariusza zajmuje tylko kilka minut, mówi rzecznik Bartłomiej Wnuk. Formularz jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Kolei Śląskich do 15 czerwca. Gmina Rędziny stawia na ekologię i nowoczesną gospodarkę odpadami, inwestując blisko 1 000 000 zł w lokalną infrastrukturę. Rozbudowane i zmodernizowane zostanie przyok w Kościelcu. Mariusz Osyra.
4: Wójt Adam Jaruga podpisał właśnie umowę na rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karolinie w sołectwie Kościelec. Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, a większość potrzebnej kwoty, ponad 780 tysięcy, pokryje unijne dofinansowanie. Całość pochłonie grubo ponad 900 tysięcy złotych. W ramach prac obiekt zyska m.in. nową wagę samochodową, monitoring, energooszczędne oświetlenie oraz zbiornik na deszczówkę. Wokół pojawią się też nowe drzewa i budki dla ptaków, dla gminy, ale i obywateli. Bardzo ważny pozostaje bowiem aspekt ekologiczny, podkreślają przedstawiciele samorządu. Inwestycji towarzyszyć będzie także kampania edukacyjna dla mieszkańców. Władze gminy podkreślają, że nowoczesny przok to kolejny krok w stronę optymalizacji systemu, który już wcześniej pozwolił na obniżenie lokalnych opłat za wywóz odpadów.
1: Więcej na radiojura.pl. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Po reklamie.
2: Anna Kruszewska, czas na podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Napadł na sklep i przyłożył nóż do gardła przypadkowego klienta. Zdesperowany 31-latek zażądał gotówki, ale gdy nie było jej w kasie, zadowolił się kradzieżą 4 butelek alkoholu. Taki rozbój miał miejsce w miniony weekend w Częstochowie przy ulicy Szymanowskiego w centrum miasta.
3: Nawet 20 lat więzienia grozi 31-latkowi, który napadł z nożem na jednego z klientów sklepu w centrum Częstochowy i zażądał gotówki od ekspedientki. Sprawca został ustalony, namierzony i zatrzymany przez częstochowskich kryminalnych. 31-latek usłyszał zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia z wzięciem zakładnika. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.
2: Mężczyzna decyzją sądu trafił do aresztu, informuje podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy Miejskiej Komendy Policji. Wizerunek sprawcy zarejestrowały kamery. Policjanci zatrzymali go dzień później.
3: Ze zgłoszenia wynikało, że nieznany sprawca, który miał na twarzy maskę karnawałową, przyłożył do gardła nóż przypadkowemu klientowi sklepu. Następnie, grożąc mu pozbawieniem życia, zażądał pieniędzy od ekspedientki. Kiedy usłyszał, że nie ma takiej kwoty, zabrał z półki alkohol. Powiadomieni o tym częstochowscy policjanci zjawili się, ale sprawca zdążył już oddalić się z miejsca zdarzenia. Wówczas rozpoczęły się intensywne poszukiwania mężczyzny. Kryminalni następnego dnia ustalili i namierzyli osobę odpowiadającą za ten czyn.
2: Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Częstochowa Północ. Przypomnijmy, rabuś może trafić do więzienia za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia nawet na 20 lat. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał przy sobie metamfetaminę, jak informuje prokuratura w Częstochowie Adrian D. W przeszłości był karany za znęcanie się nad inną osobą. Luksusowe auta zamiast do legalnych salonów trafiały na rosyjski rynek. Śląski przedsiębiorca słono zapłaci za łamanie międzynarodowego prawa. Jak poinformowała nas Krajowa Administracja Skarbowa z Katowic, nałożyła na przedsiębiorcę maksymalną karę 20 milionów złotych. W tym temacie Mariusz Osyra.
4: Wszystko dlatego, że chodzi o nielegalny eksport aut i motocykla o łącznej wartości ponad 19 milionów euro. Jak wykazała kontrola celno-skarbowa, przedsiębiorca w ciągu niespełna 6 miesięcy sprzedał poza Unię Europejską 178 ekskluzywnych pojazdów. Towar przez Białoruś jechał jednak prosto do Rosji, gdzie był rejestrowany, co stanowiło jawne złamanie unijnych sankcji. Urzędnicy zdecydowali o najwyższym wymiarze kary, podkreślając, że biznesmen działał z pełną świadomością, z premedytacją łamał znane mu przepisy i nielegalną sprzedaż detaliczną prowadził na ogromną skalę. Decyzja skarbówki jest ostateczna.
2: Przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą samochodów dopuścił się naruszenia sankcji w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, informuje Śląska KAS. Będzie w Częstochowie kolejny MangoCon, drugi festiwal poświęcony kulturze azjatyckiej. W roli głównej nie tylko japońska manga. Częstochowa po raz kolejny stanie się polską stolicą anime, komiksu, literatury z odległego wschodu. Po ogromnym sukcesie pierwszej edycji organizatorzy oficjalnie potwierdzają, impreza wraca we wrześniu.
5: Drugi weekend września 2026 roku, druga edycja MangoCon. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie, jestem w trakcie przygotowania i myślę, że będzie równie udany, jak nie lepszy. Też już myślimy zarówno nad strefą relaksu, gdzie będzie można po prostu posiedzieć, poznać nowe osoby, na strefą taką artystyczną, warsztatową, gdzie będą mogli pobawić się, potworzyć coś artystycznego. No i strefą oczywiście prelegentów, gdzie mam nadzieję, że zaproponuję na tyle ciekawe tematy, że osoby, które lubią mangę i anime, będą chciały troszeczkę te tematy zgłębić. Będzie różnorodnie.
2: Fascynacja kulturą Dalekiego Wschodu w naszym mieście niesłabnie, podkreśla Karolina Basiak, graficzka i pomysłodawczyni wydarzenia. Manga to dziś coś znacznie więcej niż tylko niszowe hobby. To narzędzie do rozmowy o emocjach i relacjach, które przyciąga tłumy młodych ludzi szukających kreatywnych inicjatyw poza internetem.
5: Liczę na to, że to będzie takie miejsce spotkań i poznawania nowych osób. Sama wiem, że jak to

0: W całym regionie. Przygotowania do drugiej wrześniowej edycji już ruszają. Organizatorzy obiecują jeszcze bogatszy program, udowadniając, że nasze miasto ma pełen potencjał, by na stałe wpisać się w kalendarz najważniejszych imprez kulturalnych w kraju. Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich.
1: Oczywiście ja też zapraszam osoby starsze, które może nie znają tematu, ale chciałyby poznać i go, mam nadzieję, że docenić. Było o kulturze i będą spotkania o literaturze, i o muzyce, i o filmach, i dla młodszych, i dla starszych. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ja w tym roku mam cichą nadzieję, że przekroczymy ten 1000 osób. To jest takie na ten rok marzenie. Mam nadzieję, że to się uda, ale to się nie uda oczywiście bez tutaj wspaniałych odbiorców, więc tym bardziej liczę na nich, że pokażą tą siłę mangi i anime.
0: Zachęcała Karolina Basiak, pomysłodawczyni częstochowskiego konwentu pod hasłem MangoCon. Częstochowski Szpital na Bialskiej i PCK walczy o przetrwanie. Jak wiadomo, od dawna wojewódzka placówka tonie w długach, a koszty jej utrzymania drastycznie przewyższają wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyrekcja szpitala wspólnie z Urzędem Marszałkowskim ratuje sytuację i wprowadziła radykalny plan naprawczy. Miesięcznie koszty obsługi długu i zajęcia komornicze pochłaniają miliony złotych. Dlatego konieczne są głębokie zmiany operacyjne.
2: Sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Wynik finansowy szpitala za rok 2025 to jest minus 85 milionów złotych. Zobowiązania wymagalne to jest rząd wielkości ponad 170 milionów złotych. To wpływa bezpośrednio na zakłócenie płynności finansowej, jeżeli w ogóle można o takowej mówić. A to oznacza, że mamy ogromne trudności z regulowaniem zobowiązań, ale to, co mnie boli najbardziej, to regulowanie zobowiązań wobec naszych pracowników kontraktowych, lekarzy, specjalistów i ten personel, który w ramach tych umów kontraktowych udziela świadczeń. Niestety reguluje to często nawet kilkumiesięcznym poślizgiem.
0: Jak mówi dyrektor Beata Pochodnia, aż 77% kosztów szpitala pochłaniają koszty zatrudnienia.
3: Najważniejsze kwestie dotyczące kosztów to są te koszty pracy.
2: Sięgają 77% wszystkich przychodów. W dalszej kolejności są to koszty związane bezpośrednio z pacjentem, koszty materiałów, leków, implantów, środków jednorazowego użytku i to jest 24% wszystkich przychodów. I pozostałe koszty, kilkanaście procent, to koszty związane z bezpośrednim funkcjonowaniem szpitala, między innymi media. My nie zatrzymujemy rozwoju szpitala, wręcz przeciwnie, staramy się poszerzać i to portfolio świadczeń, również podnosić jakość tych świadczeń.
0: Plan zakłada między innymi połączenie 4 z 34 oddziałów specjalistycznych. Po sfinalizowaniu fuzji pediatrii i interny, konsolidacja czeka OIOM oraz neurologię w trzecim kwartale tego roku. Zmiany dotkną też laboratorium, które przeniesione zostaje w całości na ulicę Bialską. Połączono też punkty pobrań, a ten przy ulicy PCK przestał działać.
2: Te najważniejsze to jest konsolidacja oddziałów jednoimiennych, optymalizacja bazy łóżkowej szpitala, outsourcing usług pomocniczych, czy dostosowanie dokumentacji wewnętrznej szpitala do wymogów prawnych, czy stanu rzeczywistego nawet. Najem wolnych powierzchni też przewidujemy. Chciałabym podkreślić, że pacjenci mogą się czuć absolutnie w pełni bezpieczni. Nie przewidujemy ograniczenia działalności w jakiejkolwiek sferze. Ta sytuacja finansowa absolutnie nie rzutuje na to, że pacjenci mogliby nie móc skorzystać ze świadczeń oferowanych przez szpital.
0: Władze lecznicy uspokajają, pacjenci nie ucierpią, a przejmowani przez zewnętrznych partnerów pracownicy mają gwarancję zatrudnienia. Ograniczone zostają jednak zabiegi planowe, które nie ratują bezpośrednio życia. O naprawczych działaniach w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym informowała dyrektor Beata Pochodnia. Funkcjonariusze Straży Granicznej w Częstochowie zatrzymali w Tarnowskich Górach 4 obywateli Indonezji i 1 obywatela Kenii. Podczas kontroli legalności pobytu okazało się, że 3 Indonezyjczyków i obywatel Kenii nie potrafili uzasadnić celu pobytu i wykonywali pracę bez wymaganych dokumentów. Wszyscy przyznali, że przyjechali do Polski w celach zarobkowych, jednak nie posiadali żadnych zezwoleń uprawniających do legalnej pracy. U jednego z obywateli Indonezji stwierdzono dodatkowo 27 dni nielegalnego pobytu. Otrzymał decyzję o powrocie w ciągu 30 dni oraz zakaz wjazdu do strefy Schengen na pół roku. Wobec pozostałej 4 decyzje zostaną wydane po zakończeniu kontroli legalności zatrudnienia w firmie, która powierzyła im pracę.
4: Muzyka wybrana dla Ciebie.
5: Radio Jura.

0: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
1: Anna Kruszewska, podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Częstochowska policja podsumowała ogólnopolską akcję Poszukiwane. W ciągu 2 dni mundurowi zatrzymali 14 osób, które ukrywały się przed organami ścigania. Wśród zatrzymanych są 2 osoby poszukiwane listem gończym, a 11 kolejnych to osoby, wobec których sądy wydały nakazy doprowadzenia do aresztów śledczych lub zakładów karnych. Jedna osoba była poszukiwana jedynie w celu ustalenia miejsca pobytu. Wśród zatrzymanych znalazł się także jeden obcokrajowiec. Policjanci podkreślają, że wielu poszukiwanych często zmienia miejsca pobytu, unika kontaktu z bliskimi, a nawet podszywa się pod inne osoby. Mimo to nikt nie może czuć się bezkarnie. Ruszyły zapisy, dlatego już teraz zaznaczcie w kalendarzu datę na koniec wakacji. 30 sierpnia przymierzamy się do kolejnej edycji imprezy sportowo-historycznej niedaleko Częstochowy. W przygotowaniu jest 8. bieg pamięci bitwy pod Mokrą. Do uczestnictwa zachęca pomysłodawca imprezy Michał Zaremski, który zdradza też tegoroczne nowości.
2: W 8. edycji po staremu, bo wszystko nam się sprawdza i uczestnicy są zadowoleni, dlatego standardowo 10 km, biegi dziecięce na dystansach 200, 400 i 800 metrów oraz bieg strażaka, czyli ten na 998 metrów. W tym roku przenosimy go po biegu głównym, bo wiele osób podpowiadało, że jest niezwykle widowiskowy i warto byłoby go właśnie po biegu głównym poprowadzić. I nowość w tym roku, czyli kategoria służb mundurowych. Robimy odrębną klasyfikację, czyli najszybsza kobieta i najszybszy mężczyzna w kategorii służb mundurowych, więc zapraszamy.
1: Służby mundurowe będą startować na trasie głównego biegu na dystansie 10 km. Mundurowa odsłona rocznicowego biegu historycznego ma szansę zostać na stałe w programie imprezy.
2: Jeśli to nam się w tym roku przyjmie, mam nadzieję i wierzę, że tak, to w przyszłym roku zrobimy rozszerzoną kategorię już mundurowych, czyli pełne podium. W tym roku najszybsza kobieta i najszybszy mężczyzna mundurowych. Strażacy, wotowcy, żołnierze, policjanci, Służba Ochrony Kolei, Straż Miejska, nawet CBA zapraszamy do gminy Miedźno w Mokrej pod Częstochową, także śmiało przybywajcie, startujcie i korzystajcie tak naprawdę z aktywności ruchowej, która jest bawienna dla naszego zdrowia.
1: Na niemal 3 miesiące przed zaplanowanym startem warto zapisywać się i rezerwować udział w biegu. Zrobimy to online.
2: Zapisy już ruszyły, także można wchodzić na stronę Atelier Sportu, bądź wpisywać w Google, tam wszystko macie, zapisujecie się, wybieracie oczywiście pamiątkową koszulkę, zarówno dla siebie, jak i dla dziecka. Jak co roku, po raz 8 gmina Miedźno wraz z Jest Lepiej, działamy razem od 8 lat, jesteśmy zadowoleni, co najważniejsze, zadowoleni są nasi uczestnicy, a mieszkańcy gminy Miedźno i Mokrej nie wyobrażają sobie, żeby tego biegu miało zabraknąć, także bardzo się cieszę jako organizator, no i zapraszamy całymi rodzinami.
1: Zapraszał Michał Zaremski. 8. bieg pamięci bitwy pod Mokrą w gminie Miedźno odbędzie się 30 sierpnia. Imprezę jak zwykle poleca Radio Jura. Zamiast wyrzucaj, naprawiaj i daj drugie życie swoim przedmiotom. Zachęca do tego częstochowska fundacja Myśl Zielono. Cyklicznie organizuje mobilną Akademię Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Przy tym edukuje i uświadamia, jak skutecznie wydłużyć życie codziennych produktów. Pomysłodawcy tych ekodziałań zachęcają nas wszystkich do kreatywnego upcyclingu.
3: Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, żebyśmy dokonywali świadomych decyzji i świadomych zakupów. Przekonujemy o tym, że lepiej jest naprawiać zamiast wyrzucić. Pokazujemy również, w jaki sposób można dawać drugie życie produktom, czyli upcycling. Nasze pralki, franie, które są zmienione w piękne kwietniki. Te zdjęcia można również zobaczyć na naszej stronie internetowej i mediach społecznościowych, ale to jest wspaniały przykład tego, w jaki sposób można dać drugie życie elektroodpadom.
1: Wyjaśnia Beata Stala z Fundacji Myśl Zielono. W prosty sposób połączymy ekologiczne nawyki z realnymi oszczędnościami. korzyściami dla domowego budżetu, podkreśla rozmówczyni Radia Jura.
3: Nakłaniamy do ponownego użycia, do tego, żeby dzielić się produktami, żeby przekazywać je komuś innemu, dla którego ta rzecz może być cenna. Poza tym są takie bardzo małe i drobne sytuacje dnia codziennego, które są bardzo ekologiczne, na przykład pranie w niższych temperaturach, czy zapełnianie bębna pralki. To powoduje mniejsze zużycie wody i energii. Tak jak mówię, małe, drobne sprawy, które dają duże rezultaty.
1: Warto też dowiedzieć się, jak unikać najczęstszych błędów podczas domowej segregacji odpadów. Mamy ciągle z tym problem. Nie wiemy, co jest plastikiem, a co szkłem, albo gdzie wyrzucić brudne opakowania czy mokry papier.
3: Zauważyliśmy również, że sama segregacja produktów nie jest tak jasna, jakby nam się wydawało. Żeby produkt mógł być przekazany do recyklingu, musi być odpowiednio posegregowany. I mówię tutaj o takich sytuacjach, jak na przykład paragon nie powinien być wyrzucany do papieru. Lustro nie powinno być wyrzucane do szkła. Oczywiście, jeśli chodzi o brudne słoiki, należy je umyć przed wyrzuceniem do szklanego kontenera. To są bardzo drobne sytuacje, które robią bardzo dużą różnicę.
1: Ważne, aby ekologia spotykała się z codziennością, bo konkretnie i praktyczne rozwiązania mają taki efekt i przekładają się na liczne oszczędności, dodaje Beata Stala. Paweł Dawidowicz odchodzi z Rakowa Częstochowa. Klub poinformował, że jego kontrakt nie zostanie przedłużony. 17-krotny reprezentant Polski trafił do Rakowa 23 stycznia, a już 9 dni później zadebiutował w meczu ligowym z Wisłą Płock. W częstochowskich barwach rozegrał 11 spotkań i razem z drużyną awansował do finału STS Pucharu Polski. To koniec krótkiej, ale intensywnej przygody Dawidowicza w Częstochowie. Klub dziękuje za grę, a kibice zastanawiają się, jaki będzie jego kolejny krok. Sezon rowerowy mamy w pełni, ale niestety coraz lepsze i często kosztowne rowery przyciągają uwagę złodziei. Aby nie stracić swojego jednośladu, mundurowi przypominają o prostej i całkowicie bezpłatnej metodzie, jaką jest znakowanie pojazdu. Polega ono na naniesieniu na ramę unikalnego kodu i wprowadzeniu danych właściciela do policyjnego systemu, co skutecznie odstrasza przestępców i ułatwia odzyskanie zguby. Swoje dwa kółka możecie oznakować też w rowerowych serwisach.
4: Policjanci cyklicznie prowadzą takie działania, które nastawione są na zabezpieczenie jednośladów poprzez znakowanie ich odpowiednimi symbolami. Dzięki temu pojazd jest później łatwy do odzyskania właśnie dzięki tym nadanym numerom identyfikacyjnym. Zachowaj również kartę gwarancyjną roweru, a jeśli jej nie posiadasz, spisz numer fabryczny roweru, jego nazwę i cechy szczególne. Zrób w miarę możliwości również zdjęcie.
1: Mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej komendy policji. Funkcjonariusze podkreślają jednak, że samo oznakowanie nie zastąpi fizycznego zabezpieczenia na co dzień. Zawsze warto stosować solidne zapięcie i przypinać jednoślad za ramę do trwałych elementów architektury. Zawsze warto dodać swój rower do baz danych online, takich jak Krajowy Rejestr Rowerowy.
4: Te dane znacznie ułatwią policjantom odzyskanie roweru w przypadku jego kradzieży. Jeżeli natomiast widzisz, że ktoś nieznajomy kręci się wokół takiego roweru, być może ma związek z jego kradzieżą. Nie akceptujmy tego typu zachowań i reagujmy zawsze powiadamiając o tym policję.
1: Dodaje rzecznik Miejskiej Komendy Policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska. Na północy w przebudowie Aleja Wyzwolenia. Na południu ulica Bohaterów Katynia. W tegorocznym harmonogramie aktywności drogowców jest jeszcze więcej lokalizacji. Drogowcy ruszają z letnią ofensywą na częstochowskich osiedlach, o ile kapryśna aura nie pokrzyżuje tych planów. Miejski Zarząd Dróg przygotował długą listę zadań na lokalnych odcinkach w wielu dzielnicach naszego miasta.
5: Bohaterów Katynia na południu, tam większy zakres, nieco bardziej rozszerzony prace, finał przewidziany na jesień. Ponadto nowy dybanik asfaltowy w ulicy Okulnej między Skrzyneckiego i Dibuła został już zakończony na wysokości szkoły podstawowej nr 41. Jesteśmy po przekazaniu placów budowy na kilku lokalizacjach. Mniejsze to przebudowa części parkingu przy ulicy Rakowskiej, czy wykonanie chodnika na ulicy Narcyzowej, też na budowie ulicy Skwerowej. Jest też po przekazaniu placu budowy ulica Kołakowskiego.
1: Najbliższe miesiące obfitować będą zarówno w duże inwestycje, jak i mniejsze, ale równie ważne dla mieszkańców prace, od wymiany zniszczonej nawierzchni przez budowę bezpiecznych chodników, aż po projektowanie kolejnych pilnych remontów. Jak zapowiada rzecznik prasowy MZD Maciej Hasik, drogowcy chcą maksymalnie wykorzystać sezon letni, by poprawić komfort i bezpieczeństwo na osiedlowych ulicach.
5: W tym letnim okresie spodziewać się będziemy mogli też prac w drugim etapie ulicy Mstowskiej. Tu mowa o ulicy Ikara. Pierwszy etap przebudowy od ulicy Świętego Rocha. Drugi etap także wchodzi w grę ulicy Olsztyńskiej na Zawodziu. Jesteśmy też na ulicy Malowniczej, gdzie dojdzie do przebudowy ulicy, która jest mocno zdewastowana i wymaga interwencji budowlanej już od dłuższego czasu. Podobnie jak Srebrna, gdzie będziemy mieć de facto drugi etap przebudowy.
1: Zapowiadał rzecznik MZD w Częstochowie Maciej Hasik.
6: Radio Jura.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans. Zdrowid.
1: Żużlowe lato nadjeżdża z pełną mocą. Już w piątek 19 czerwca Kronoplast Włóknia Częstochowa podejmuje kwotę unileżną. Na torze Miśkowiak, Ritzy i Tangate versus Pawlicki, Kołodziej i Cook. Czekamy na ciebie na Kronoplast Arenie o 18:00. Bilety dostępne na eventim.pl w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Po reklamie.
5: O tym mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Anna Kruszewska, zapraszam, posłuchajcie. Drogowe prace na północy trwają, ale niezbyt szybko, a problematyczny dojazd dla mieszkańców osiedla trwa już ponad pół roku. Czy Aleja Wyzwolenia faktycznie będzie gotowa do końca lipca? Pytają nas mieszkańcy i słuchacze w korespondencji do Radia Jura. Teraz Miejski Zarząd Dróg informuje, że zapewne wykonawca upora się z zadaniem w sierpniu.
6: Ukończona zostanie w wakacji, aktualnie mówimy o sierpniu i w tym momencie jesteśmy na styku Alei Wyzwolenia z ulicą Kukuczki, jeśli tylko ten łącznik zostanie przebudowany. A jest to dosyć problematyczne, dlatego że wiąże się z włączeniem ruchu kołowego poza autobusami komunikacji miejskiej. To wówczas wykonawca przejdzie na drugą nitkę, drugą jezdnię i te prace, wydaje się, będą już mogły bez większych utrudnień w ruchu zostać zrealizowane.
5: Mówi Maciej Hasik, rzecznik w Miejskim Zarządzie Dróg w Częstochowie. Kierowcy i piesi w rejonie Alei Wyzwolenia wciąż muszą uzbrajać się w cierpliwość, bo do końca prac drogowych jeszcze daleka droga. Od kilku tygodni roboty koncentrują się na skrzyżowaniu z Sosabowskiego i Kukuczki, co oznacza spore utrudnienia i konieczność korzystania z objazdów. Co ważne, obowiązujące zakazy ruchu nie dotyczą jedynie autobusów częstochowskiego MPK. Pozostali zmotoryzowani muszą nadkładać drogi. Zmotoryzowani to jedno, ale plac budowy bacznie muszą obserwować także piesi. Przejście przez powstające odcinki bywa niebezpieczne, ponieważ chodniki wciąż nie zostały ukończone.
6: Dobrze, że po części jest ten dojazd możliwy do ulicy Pożaka po nowym śladzie, bo dzięki temu można to zamknięcie objechać, ale tym niemniej niedogodności są, więc mamy nadzieję, że bez zbędnej zwłoki, bez dodatkowego czekania w okolicach sierpnia właśnie te prace się zakończą i cała Aleja Wyzwolenia ważna, bo też rozszerzony zakres o budowę ciągu pieszo-rowerowego, który już funkcjonuje, już służy w części mieszkańcom, inwestycja zostanie oddana do użytku.
5: Dodaje Maciej Hasik z MZD. Choć drogowcy apelują o wyrozumiałość, na samym placu budowy przy Alei Wyzwolenia nie widać obecnie zbyt licznych ekip wykonawcy. Tymczasem na przebudowę czeka jeszcze druga jezdnia od Lasku Aniołowskiego do pętli przy Fildorfanila. Na północy w przebudowie Aleja Wyzwolenia, na południu ulica Bohaterów Katynia. W tegorocznym harmonogramie aktywności drogowców jest jeszcze więcej lokalizacji. Drogowcy ruszają z letnią ofensywą na częstochowskich osiedlach, o ile kapryśna aura nie pokrzyżuje tych planów. Miejski Zarząd Dróg przygotował długą listę zadań na lokalnych odcinkach w wielu dzielnicach naszego miasta.
6: Bohaterów Katynia na południu, tam większy zakres, nieco bardziej rozszerzony prace, finał przewidziany na jesień. Ponadto nowy dywanik asfaltowy w ulicy Okulnej między Skrzyneckiego i Dibuła został już zakończony na wysokości szkoły podstawowej nr 41. Jesteśmy po przekazaniu placów budowy na kilku lokalizacjach. Mniejsze to przebudowa części parkingu przy ulicy Rakowskiej, czy wykonanie chodnika na ulicy Narcyzowej. Też na budowie ulicy Skwerowej jest też po przekazaniu placu budowy ulica Kołakowskiego.
5: Najbliższe miesiące obfitować będą zarówno w duże inwestycje, jak i mniejsze. ale równie ważne dla mieszkańców prace od wymiany zniszczonej nawierzchni przez budowę bezpiecznych chodników, aż po projektowanie kolejnych pilnych remontów. Jak zapowiada rzecznik prasowy MZD Maciej Hasik, drogowcy chcą maksymalnie wykorzystać sezon letni, by poprawić komfort i bezpieczeństwo na osiedlowych ulicach.
6: W tym letnim okresie spodziewać się będziemy mogli też prac w drugim etapie ulicy Mstowskiej. Tu mowa o ulicy Ikara, pierwszy etap przebudowy od ulicy Świętego Rocha. Drugi etap także wchodzi w grę ulicy Olsztyńskiej na Zawodziu. Jesteśmy też na ulicy Malowniczej, gdzie dojdzie do przebudowy ulicy, która jest mocno zdewastowana i wymaga interwencji budowlanej już od dłuższego czasu. Podobnie jak Srebrna, gdzie będziemy mieć de facto drugi etap przebudowy.
5: Zapowiadał rzecznik MZD w Częstochowie Maciej Hasik. Częstochowskie Centrum Usług Komunalnych rusza w teren. W następnych dniach ekipy porządkowe pojawią się w niemal każdej dzielnicy miasta, by zadbać o skwery, parki i przydrożne trawniki. Mieszkańcy i nasi słuchacze raz za razem jednak informują, że interwencyjne koszenie oraz przycinanie krzewów jest potrzebne w kolejnych rejonach miasta czy na pasach zieleni wzdłuż ruchliwych ulic.
4: Czy mogliby Państwo zainterweniować w sprawie klombów, które rosną przy drodze w lotówce na Opole? Ta droga jest oddana w ubiegłym roku. Są posadzone roślinki, a to już drugi rok z rzędu. Chwasty są większe od tych roślin. Czy rząd miasta coś z tym zrobi? Czy w ogóle to zostanie wykoszone, wyplewione?
5: Sygnały od słuchaczy Radia Jura przekazujemy odpowiednim miejskim instytucjom. Aktualnie w Śródmieściu kłoszone są m.in. zieleńce na ulicach Fosza i Waszyngtona oraz promenada Kory na Trzech Wieszczów. W alejach zaplanowano pielęgnację róż. Intensywne prace obejmują również Tysiąclecie, Północ oraz Grabówkę. Jak przekazał CUK, kosiarki usłyszymy m.in. w parku Lisiniec. Z kolei na Rakowie ekipy zajmą się parkiem Rejtana. Prace też zaplanowano na pasach zieleni przy Alei Bohaterów Monte Cassino. Do tego pielęgnację krzewów i żywopłotów na Mirowie. Mieszkańcy podsyłają kolejne lokalizacje, gdzie jeszcze trzeba zadbać o zieleń.
7: Dzwonię z Żareckiej. Problem niekoszenia traw. Alarmujemy o skoszenie tych traw. Jakieś robaki chodzą po ścianach. Przecież to są nasze pieniądze. My nic nie chcemy więcej. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam.
5: CUK przypomina, że harmonogram działań w poszczególnych rejonach Częstochowy zmienia się, jeśli plany pokrzyżuje pogoda, a ta pozostaje w ostatnich dniach zmienna. Do mieszkańców apel o cierpliwość. Ekipy mają pojawić się wszędzie tam, gdzie nadmiernie przerośnięta trawa stwarza problemy czy utrudnia widoczność kierowcom. Mieszkańcy Lublińca i okolic głośno mówią nie dla rządowych planów drogowych. W sieci ruszyła oficjalna petycja sprzeciwiająca się budowie wariantu D trasy ekspresowej S11. Czego dotyczy, to sprawdzał Mariusz Osyra.
8: Autorzy protestu przygotowanego przez Stowarzyszenie Ziemia Lublinieck.pl alarmują, że ten konkretny przebieg drogi przyniesie nieodwracalne negatywne skutki dla regionu. Ich zdaniem inwestycja drastycznie zwiększy hałas, zanieczyści powietrze oraz zniszczy unikatowy park miejsko-leśny. Dodatkowo odcięcie obecnej obwodnicy miasta grozi komunikacyjnym chaosem w samym centrum Lublińca i drogowy paraliż zamiast rozwiązań, które ułatwić powinny poruszanie się po mieście. Protestujący wskazują też na brak rzetelnych konsultacji społecznych i żądają natychmiastowego wycofania tego wariantu z planów i przygotowań inwestycji. Szczegóły oraz formularz poparcia można znaleźć w internecie.
5: Mimo deszczowej pogody i tak było elektryzująco. W ogrodzie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych imienia Pułaskiego i w salach gościł tradycyjny Dzień Elektryka. Zapewniona była duża dawka pozytywnej energii i pasji. Był okazją dla uczniów do zaprezentowania swoich nietuzinkowych talentów i technicznych umiejętności. Co działo się przy ulicy Targowej?
9: Dzień Elektryka nasz to ma taką tradycję, że odbywa się pod hasłem 3E, gdzie 2E, energia, elektryczność, zawsze są stałe, natomiast to trzecie E co roku się zmienia i w tym roku padło na ekscytację. Muszę powiedzieć, że już coraz trudniej, bo coraz mniej tych interesujących wyrazów na literę E nam zostaje. Ekscytację dlatego, że w tym roku chcieliśmy zwrócić uwagę na to, czym się ekscytują młodzi ludzie. Jakie mają pasje, jakie mają zainteresowania, jakie mają hobby, co robią w wolnym czasie i jakby troszkę też chcielibyśmy odkryć właśnie ich talenty i dać możliwość każdemu uczniowi, żeby pokazał się i dał nam się lepiej poznać.
5: Mówi wicedyrektor szkoły Ewa Teperska. Impreza przyciągnęła wszystkich, którzy cenią sobie dobry fach i prądu się nie boją. Sprawdziliśmy na miejscu również, czym ekscytują się dziś uczniowie. Sporo było miejsca dla AI, robotów oraz eksperymentów technicznych i fizyczno-chemicznych.
8: Co jest w tej menzurce?
10: Woda. Olej jest lżejszy od wody. Wtedy te bąbelki zaczynają opadać. Jest to dane na taki barwnik, w sposób, żeby to ładnie wyglądało. A tutaj daliśmy ocet i sodę odczyszczoną. Powoduje tutaj, że buzuje się jakby. Zostają bąbelki w powietrze. Szybko bardzo jest zbombowana balon.
8: I możemy nadmuchać balon bez wysilania płuc.
10: Tak, dokładnie. Tutaj jest przedstawiony dźwig, parę patyczków. Wszystko się idealnie trzyma i potrafi nawet, uważam, że 5 kg na luzie by to uniósł.
5: O swoich wynalazkach opowiadał nam Kacper Wawrzyńczak z klasy czwartej w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Częstochowie. Pod hasłem Energia, Elektryczność, Ekscytacja znalazł się m.in. konkurs Akcja Ekscytacja Strefa Elektryczny Zawrót Głowy, tworzona wraz z partnerami placówki, a także plenerowa kawiarenka i grill. Dzień Elektryka to przede wszystkim okazja do zabłyśnięcia dla utalentowanej młodzieży.
9: Zaskoczył mnie Mikołaj, uczeń klasy piątej, który prowadzi swój kanał w internecie na YouTube. I jest to chłopiec, który jest po prostu zafiksowany, jeśli chodzi o wynalazczość, motoryzację, autobusy.
8: Szansa, żeby pomagać takim uczniom i rozwijać te ich talenty.
9: Tak, oczywiście. I też myślę, szansa na to, że będziemy mieć narybek w przyszłości. No bo skoro jest to uczeń, który jest tak mocno zafascynowany samochodami, no to myślę, że na naszym kierunku kierowca mechanik świetnie się odnajdzie. A zatem też poprzez taki konkurs oczywiście promocja szkoły.
5: Z wicedyrektor Ewą Teberską rozmawiał Mariusz Osyra. Jak wyglądał Dzień Elektryka w Zespole Szkół przy ulicy Targowej, zobaczycie na radiojura.pl. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Jura.

0: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jedziemy?
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
11: Let them march again.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
1: Po reklamie.
10: Radio Jura mówi dzień dobry, minęła ósma, zapraszam na pierwsze niedzielne wiadomości.
11: Jest tymczasowy areszt dla 57-letniej patomorfolog Magdaleny H. Na należącej kiedyś do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem znaleziono 32 zakopane płody. Nowe fakty w tej sprawie zebrał Michał Dobrołowicz.
12: Patomorfolog Magdalena H. usłyszała zarzuty znieważenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego niedozwolonym. Za to grozi do 12 lat więzienia. Kobieta złożyła też wyjaśnienia. Wynika z nich, że sama przewiozła i sama zakopała płody ludzkie bez pomocy innych. W ziemi znaleziono też obok inne odpady medyczne oraz płytki mikroskopowe. Wszystko zostało już zabezpieczone. Służby przekopywały teren działki w Lutoryżu. Ich prace zakończą się prawdopodobnie w poniedziałek.
11: Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Dziś spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem, z którym ma rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie Polski, współpracy gospodarczej oraz obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Wieczorem polski prezydent weźmie udział w gali UFC Freedom 250 organizowanej przy Białym Domu z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. W programie wizyty są także spotkania z amerykańskimi politykami oraz przedstawicielami Polonii. W poniedziałek Karol Nawrocki będzie rozmawiał na Kapitolu z liderem większości w Senacie, a we wtorek spotka się z Polakami na Florydzie. I teraz w faktach wracamy do Polski. Specjaliści ze Szpitala Klinicznego imienia Andrzeja Mieleckiego w Katowicach wszczepili pacjentom nową generację implantów ślimakowych. Te inteligentne urządzenia mogą być aktualizowane po zabiegu bez konieczności kolejnych operacji. Implanty pomagają wrócić do sprawności osobom z całkowitą głuchotą i głębokim niedosłuchem, kiedy aparat słuchowy nie pomaga.
13: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było.
14: Co jest nowinką?
15: Cztery implanty, które wczepiliśmy w ostatnim czasie, istotnie różnią się od dotychczas stosowanych. Nowość polega na tym, iż w przypadku pojawienia się nowych technik nie musimy już wymieniać implantu pacjenta na nowy model, tylko za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego modyfikujemy parametry w dotychczasowym implancie, pozwalając tym samym pacjentowi lepiej funkcjonować.
11: Z pacjentką, panią Lidią oraz profesor Jarosławem Markowskim ze Szpitala Klinicznego imienia Andrzeja Mieleckiego w Katowicach rozmawiała Anna Kropaczek.
10: Jan Bacza, dzień dobry. Już niebawem na naszych falach Zielona Jura. Dzisiaj o ratownictwie ekologicznym i chemicznym. Ciekawa rozmowa Katarzyny Ficy. Bądźcie z nami.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Jura.

0: Zielona Jura w Radiu Jura.
1: Katarzyna Fica, dzień dobry. Jak w każdą niedzielę o tej porze, z ogromną radością witam wszystkich słuchaczy. Zaczynamy kolejny odcinek naszego ekoprogramu, w którym sprawdzamy, jak różne dziedziny życia i kolejne instytucje radzą sobie z wyzwaniami ochrony środowiska. Dziś przyjrzymy się służbie, która kojarzy nam się przede wszystkim z dynamizmem, syrenami i niesieniem pomocy w sytuacjach kryzysowych. O ekologię w Straży Pożarnej, o to dziś będę dopytywać mojego gościa, a jest nim brygadier Kamil Dzwonnik, komendant miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Pożarnej w Częstochowie.
2: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
1: Panie komendancie, przez lata ten obraz strażaka kojarzył nam się głównie z gaszeniem pożarów. Ja sobie myślę o tym, że dzisiaj, biorąc pod uwagę statystyki, to zaledwie ułamek waszej pracy. Jak zmieniły się priorytety naszej Straży Pożarnej w ostatnich latach i przed jakimi nowymi wyzwaniami staje pan jako właśnie szef tej jednostki?
2: Państwowa Straż Pożarna przeszła olbrzymią transformację i zapewne nie jest już tą samą formacją, którą była 30 lat temu. W ostatnim czasie wykonujemy bardzo wiele zadań tak naprawdę niezwiązanych z pożarami. Straż Pożarna tą pożarową była w tej chwili, jeżeli chodzi o pożary, to dotyczy to tak naprawdę 20-30% wszystkich interwencji, które podejmujemy i nie mówię tylko tutaj o Częstochowie, ale tak naprawdę w skali całego kraju tak to wygląda. W tej chwili te dziedziny, powiedzmy, ratownicze. Jesteśmy służbą ratowniczą, która realizuje się w ratownictwie technicznym, ratownictwie medycznym, wysokościowym, ratownictwie chemiczno-ekologicznym, poszukiwawczym. Także tych dziedzin naprawdę jest sporo i znakomitą większość naszych interwencji stanowią miejscowe zagrożenia. A tak najprościej mówiąc, wszystko to, co nie jest pożarem, wymaga naszej interwencji, pomocy drugiej osobie, to tam jesteśmy i to jest właśnie ta najszersza grupa miejscowych zagrożeń.
1: I to zawód cały czas niezmiennie najwyższego zaufania społecznego, ale za tym sukcesem, jeśli mogę powiedzieć, że jest to sukces, stoją ludzie. Ilu strażaków pełni obecnie służbę pod pana dowództwem w Częstochowie i powiecie? Mamy takie liczby?
2: Oczywiście, że tak. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, są to 4 jednostki ratowniczo-gaśnicze, 3 położone na terenie miasta Częstochowy. Jednostka numer 1 przy ulicy Rejtana, numer 2 przy komendzie na ulicy Sikorskiego, tam właśnie, gdzie jest komendant, numer 3 przy ulicy Strażackiej, nasza najstarsza jednostka i w powiecie funkcjonuje nasza 4 jednostka ratowniczo-gaśnicza w Koniecpolu. Jeżeli chodzi o stan zatrudnienia, mówimy o 239 etatach i 4 etatach cywilnych, także łącznie 243 osoby pracują w naszej komendzie.
1: Powiedział pan o tych nowych zadaniach. Możemy ocenić to przygotowanie naszych kadr do działań specjalistycznych?
2: Z pewnością jesteśmy dobrze przygotowani, jesteśmy przygotowani wszechstronnie. To nie tylko gaszenie pożarów. W odniesieniu do każdej jednostki ratowniczo-gaśniczej, jak i każdej zmiany służbowej, staramy się tak, by na każdej zmianie znalazł się specjalista dziedzinowy. Tak, by mógł pozostały skład, pozostałą załogę szkolić z konkretnej dziedziny, czy mówimy tutaj o ratownictwie wysokościowym, poszukiwawczym, czy choćby o ratownictwie medycznym, bo tego typu interwencji też sporo podejmujemy. Oczywiście, jeżeli chodzi o przeszkolenia, to największe obciążenie takie specjalistyczne dotyczy naszej jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2, ponieważ na bazie tej jednostki została utworzona m.in. specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego i właśnie w tej dziedzinie głównie strażacy z jednostki numer 2 są wyspecjalizowani.
1: O te działania jeszcze dopytam za moment, ale teraz bym chciała zapytać pana o infrastrukturę. Zarządzanie tak dużą komendą to dbanie właśnie też o obiekty. Jakie najważniejsze inwestycje budowlane lub remontowe są obecnie w planach, by poprawić warunki pracy strażaków i na przykład skrócić czas wyjazdu do akcji? Co się zmieniło w ostatnim czasie, a jakie są plany na kolejne działania?
2: Tak naprawdę nie ustajemy w tych działaniach i co roku, wspominając wszystkich poprzednich komendantów, wszystkich koleżanek, wszystkich kolegów, którzy pracowali w tej komendzie i pracują dzisiaj, to tak naprawdę rok do roku te działania są podejmowane. Jest to duża infrastruktura, kilka budynków i w każdym roku pewne prace, czy to remontowo-budowlane, są wykonywane w naszych strażnicach. Natomiast patrząc na ten najbliższy czas, to tak naprawdę bardzo duże zadania, które nas czekają i mamy olbrzymią nadzieję, że uda się je zrealizować, a mianowicie budowa magazynu właśnie przy komendzie, przy ulicy Sikorskiego, w miejscu, gdzie tak naprawdę znajduje się mniejszy, stary magazyn, ale no, wykonany ponad 50 lat temu, nie warty do tego, by w niego inwestować, więc w tym samym miejscu myślimy, że w tym roku uda nam się to zadanie wykonać. Największa inwestycja, tak naprawdę inwestycja dotycząca budowy nowej jednostki ratowniczo-gaśniczej w Koniecpolu, w powiecie częstochowskim. Planowane te działania są na lata właśnie 2026-2029 i mam nadzieję, że w tym terminie ta jednostka zostanie wykonana.
1: Jakieś nowe nabytki w garażach naszych jednostek? Może jakieś ekopojazdy? Czy już może posiadacie w waszym taborze takie ekologiczne wozy strażackie?
2: Tabor częstochowskiej straży to aż 42 pojazdy, także sporo samochodów. Sukcesywnie go wymieniamy. Patrząc na tak dużą liczbę pojazdów, to tak naprawdę rok do roku jakieś zmiany następują, tak żeby nie doszło do tej sytuacji, że w jednym roku musielibyśmy troszeczkę więcej samochodów powymieniać. W ostatnim czasie to, co udało się, to właśnie z środków dotyczących obrony cywilnej i ochrony ludności zakupiliśmy 3 samochody rozpoznawczo-ratownicze do 3 jednostek ratowniczo-gaśniczych. Jeden samochód ciężki kwatermistrzowski i jeden samochód ciężki gaśniczy. Natomiast jeżeli chodzi o samochody elektryczne i hybrydowe, to takich w naszym taborze nie ma, co nie znaczy, że przyglądamy się sytuacji. Nie wykluczamy, że takie samochody u nas się pojawią. Natomiast to, co dla nas istotne, to niezawodność tego sprzętu, możliwość szybkiego go użycia, więc z pewnością one przyjdą, ale jeszcze dajemy sobie chwilkę na to, by choćby ta infrastruktura pozwalająca na szybkie i właściwe wykorzystanie tych pojazdów będzie właściwą.
1: Teraz krótka przerwa, zostańcie z nami. Zaraz po przerwie wrócimy do rozmowy z brygadierem Kamilem Dzwonnikiem, a zapytam mojego gościa o tak zwane ekoremizy, czyli o to, jak nowoczesna technologia i odnawialne źródła energii zmieniają same budynki Straży Pożarnej. Do usłyszenia za kilka minut.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Zielona Jura w Radiu Jura.
1: Witamy ponownie po krótkiej przerwie. Przypominam, że to jest nasz cotygodniowy ekoprogram. Dziś bierzemy pod lupę ekologię w Straży Pożarnej. Naszym gościem jest brygadier Kamil Dzwonnik, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Witamy ponownie.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Coraz częściej mówi się o tak zwanych zielonych strażnicach, czy w częstochowskich jednostkach wdrażane są rozwiązania proekologiczne, takie jak fotowoltaika, czy systemy oszczędzania energii, po to, by właśnie zmniejszyć ślad węglowy.
2: Jeżeli chodzi o ekologię, to jak najbardziej ta kwestia jest dla nas istotna i podejmujemy działania właśnie, by te nasze jednostki były bardziej ekologiczne, by były lepiej służyły nam, a przy okazji generowały mniejsze koszty, a tym samym mniej szkodziły środowisku. Nasza komenda, no już tak naprawdę ponad 10 lat temu, ale wykonana została termomodernizacja naszego obiektu, ale to, co w ostatnim czasie, to tak naprawdę zainstalowaliśmy instalacje fotowoltaiczne w naszej jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 2 przy ulicy Strażackiej, jak i przy ulicy Rejtana. Tak naprawdę jednostka w koniec polu tylko tej instalacji nie posiada, natomiast z uwagi na plany budowy nowej jednostki było to po prostu nieopłacalne.
1: Teraz jeszcze o tej ekoedukacji mieszkańców chciałabym pana dopytać. To jest ważny temat, bo strażacy często pierwsi widzą skutki wypalania traw czy nielegalnego palenia śmieci. Czy pod pana dowództwem planowane są kampanie edukacyjne, uświadamiające mieszkańców, jak ich codzienne decyzje wpływają na bezpieczeństwo pożarowe, no i stan powietrza w powiecie, w mieście i powiecie?
2: Jeżeli chodzi o kampanie społeczne prowadzone przez Straż Pożarną, to tak naprawdę my nie ustajemy w tych kampaniach i prowadzimy je przez cały rok. Oczywiście cyklicznie, w zależności od sezonu, to te kampanie inaczej się nazywają, innych kwestii dotyczą, ale mówiąc o ekologii, o bezpieczeństwie, to co powiedzmy jeszcze trwa, to kampania dotycząca wypalania suchych traw i nieużytków rolniczych. Jak najbardziej. Cały czas te kampanie prowadzimy. Przestrzegamy naszych mieszkańców. Staramy się docierać tak szeroko, jak tylko się da, choćby przy pomocy państwa właśnie, redakcji radiowych czy telewizyjnych, ale również przez strony internetowe, przekazywać informacje, czego robić nie wolno, co jest zabronione, by nie generować ryzyka i choćby właśnie tych strat ekologicznych nie powodować. Pamiętajmy, że niestety co roku dalej powstają pożary suchych traw i nieużytków rolniczych i każdy ten pożar absolutnie żadnych korzyści nie daje, tylko straty. Niejednokrotnie w tego typu pożarach giną ludzie, a każdy pożar suchych traw to również strata dla ekosystemu. Wiele zwierząt, które tam bytuje, po prostu traci życie.
1: Jeszcze dwa zagadnienia na koniec, panie komendancie. Częstochowa to ważny węzeł komunikacyjny i przemysłowy. Jak nasza komenda przygotowana jest do neutralizacji zagrożeń środowiskowych, takich jak na przykład wycieki substancji chemicznych lub ochrona wód przed zanieczyszczeniem?
2: Częstochowa generalnie jest, uważam, dość specyficznym miejscem z uwagi na to, że na naszym terenie możemy się spotkać ze wszystkimi zagrożeniami. I porównując to, co robią koledzy z pozostałych komend, choćby w naszym województwie, to u nas widzimy różnorodność wszelkich zdarzeń i tych w terenie. Powiat bardzo, bardzo duży, 16 gmin powiatu częstochowskiego, duże miasto, mocno zurbanizowane, co powoduje, że tak naprawdę rok do roku właśnie tutaj na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego w województwie śląskim powstaje najwięcej interwencji. Przekrój interwencji bardzo różny i te właśnie związane z zanieczyszczeniem choćby wód, te ekologiczne, niestety też powstają. Oczywiście przygotowanie nasze, to o czym też wspomniałem, jest właściwe, choćby z uwagi na to, że właśnie specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego przy naszej jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 2 funkcjonuje. Jeżeli chodzi o to rozpoznanie zagrożeń, ewentualne działanie, to w sytuacji, jeżeli mamy do czynienia z większymi zdarzeniami, ta grupa funkcjonująca na naszym poziomie, w Częstochowie na poziomie podstawowym, oczywiście może być wspomożona również siłami komendanta wojewódzkiego i grupami o wyższym przygotowaniu z terenu województwa śląskiego. Natomiast co do zasady, te zdarzenia związane z ekologią, te najczęściej, powiedzmy, powtarzające się i pojawiające w naszym obszarze chronionym, to choćby kwestie jakichś filmów ropopochodnych, zanieczyszczeń, które pojawiają się na ciekach wodnych w naszym rejonie i tam również, tu już nie musi pojawiać się specjalistyczna grupa chemiczna, bo tak naprawdę każda jednostka ratowniczo-gaśnicza jest przygotowana do tego, by w tym poziomie podstawowym móc zainterweniować i tworzenie tych zastawek, ta sorpcja, neutralizacja substancji, które tam się znalazły, tak naprawdę kilka razy do roku jest realizowana.
1: Tyle starszy brygadier Kamil Dzwonnik, komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Dziękuję za wizytę w studio i do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
0: Więcej na radiojura.pl.
1: No i drodzy słuchacze, na dziś to już wszystko w programie Zielona Jura. Dziękuję za uwagę. Oczywiście już teraz zapraszam na kolejną odsłonę naszego ekoprogramu. Jak zawsze w każdą niedzielę na antenie Radia Jura tuż po godzinie 8. Do usłyszenia.
0: Audycja jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków funduszu odpowiedzialność ponosi redakcja.

0: Reklama.
1: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
2: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
1: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
2: No.
3: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Rádio Jura.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Po reklamie.
4: Słuchajcie Radio Jura, Mariusz Osyra o 9:00. Zapraszam na wiadomości.
5: Plany są takie, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pojedzie na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, którą zaplanowano na 25-26 czerwca w Gdańsku. Oświadczył Mykita Poturajew, ukraiński parlamentarzysta z prezydenckiego ugrupowania Sługa Narodu. Na wojnę z Polską nikt się nie wybiera. Jednak nie można mówić, że wszyscy w UPA to bandyci. Czy w tej sytuacji wszystkie chłopaki z AK też byli bandytami? Pytał ukraiński polityk. Deputowany zaznaczył, że pomimo sporów wokół wydarzeń historycznych między Polską i Ukrainą, Kijów nie chce konfliktu z Warszawą. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Wołodymyrowi Załęskiemu Orderu Orła Białego w związku z decyzją o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Co zrobi prezydent? Krzysztof Ziemiec pytał o to swojego gościa, Pawła Kowala z Koalicji Obywatelskiej, szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnika rządu do spraw odbudowy Ukrainy.
6: Są poważne rzeczy, dlatego ja w tej sprawie nie... Przecież wspieram się z prezydentem w każdej kwestii i nie boję się tych sporów, jak pan wie, ale są takie rzeczy, gdzie trzeba zostawić prezydentowi czas do namysłu, on ma swoich współpracowników, ma swoje dane, widzi ten temat może w jakimś szerszym kontekście też. Zobaczymy, co do tego czasu się zmieni.
5: Szczeciński szpital liczy straty po ataku na oddziale ratunkowym. W piątkowy wieczór pacjent zaatakował tam ratownika, a następnie zdemolował pomieszczenie. O szczegółach Anna Pałamar.
7: 75-letni mężczyzna został zatrzymany, ale straty są duże. Zniszczony został m.in. analizator do pomiaru parametrów krytycznych, 5 pomp infuzyjnych i wózek reanimacyjny. Po ataku na szczecińskim oddziale ratunkowym konieczna była ewakuacja pacjentów. Jak mówi Magdalena Knop ze szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie, w chwili tego zdarzenia na oddziale przebywało 40 pacjentów, a część z nich wymagała pilnej pomocy.
8: Personel równocześnie zajmował się też pacjentem z ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym oraz innym pacjentem ze świeżym udarem mózgu.
7: Przez ten szpitalny oddział ratunkowy przewija się rocznie ponad 100 tysięcy pacjentów. To czyni go jednym z najbardziej obleganych SOR-ów w Polsce.
4: To opowieści o Częstochowie. Do 13:00 sporo gości i sporo ciekawych tematów. Najpierw kultura. Będzie z nami Aleksandra Machalica o 5. festiwalu imienia Piotra Machalicy, również dla Magdy Umer. A Krzysztof Woźniak opowie o śmiałej wyprawie rowerem przez całą Europę.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Dzień dobry, Aleksandra Machalica.
3: Wyjątkowy repertuar wyjątkowej imprezy. Ma pani takie poczucie, że stworzyliśmy naprawdę wielkie wydarzenie kulturalne w Częstochowie?
2: Tak, bardzo nas to cieszy, że ten festiwal jest rozpoznawalny i że staje się taką imprezą ogólnopolską, bo dostajemy poprzez media społecznościowe, poprzez stronę internetową. Piszą już do nas ludzie tak naprawdę z całej Polski, jak można wziąć udział w tym festiwalu. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski na ten festiwal, więc no to też cieszy. Oczywiście no, te miejsca dla przyjezdnych no, są ograniczone, bo jednak skupiamy się na tym, żeby to częstochowska publiczność miała dostęp do tych wydarzeń.
3: I tej częstochowskiej publiczności absolutnie nie brakuje. Te obiekty pękają w szwach. Mamy ogromne kolejki do kas po te darmowe wejściówki. Cieszy panią ten odbiór?
2: Cieszy.
3: Bo to jest chyba najpiękniejsze w tym.
2: No po to robimy. Co roku przychodzi taki moment zwątpienia, kiedy już naprawdę nie mam siły i mówię, nie, no chyba już jednak nie dajmy rady w przyszłym roku, ale właśnie ten odzew, który dostajemy, ten zwrot emocji, który przychodzi do nas, te wszystkie maile, wiadomości, smsy, ci ludzie, którzy podchodzą do nas w trakcie festiwalu i mówią bardzo dziękujemy, czekamy na to cały rok, to nam daje siłę ten kolejny sezon pracy.
3: Przed nami jubileuszowa piąta edycja festiwalu imienia Piotra Machalicy, ale też dedykowana pamięci zmarłej niedawno Magdy Umer. Ona cały czas była dobrym duchem tego wydarzenia od samego początku.
2: Magda była częścią tego festiwalu, częścią tej fundacji. Przyjeżdżała zawsze pierwsza, wyjeżdżała ostatnia, była z nami przez cały festiwal i miała nie tylko energię, ale w ogóle miała czas dla każdego na tym festiwalu. Miała swój czas, dawała swój czas wolontariuszom, dawała swój czas nam, dawała swój czas publiczności, dawała swój czas sponsorom, dawała siebie, była do naszej dyspozycji, zawsze mówiła jestem wasza, 4 dni róbcie ze mną co chcecie. I my wszyscy z tego korzystaliśmy, z jej ciepła, z jej energii. To będzie trudny festiwal dla
3: ale
2: nas
3: mamy też
2: emocjonalnie.
3: Taką, no właśnie, mamy taką podwójną teraz perspektywę i z jednej strony tej nostalgii, pożegnania, ale też świętowania, no bo kultura przez duże K, przez te 4 dni w Częstochowie znów będzie, ale to pewnie wpłynęło, tak, na ten tegoroczny program?
2: Program, no oczywiście ułożony był dużo wcześniej, no zmienił się charakter koncertu galowego, bo cały koncert galowy będzie poświęcony, będzie pamięci Magdy Umer. Nieśmiertelni również będą poświęceni Magdzie i tu oczywiście zmieniły się osoby, które są w nieśmiertelnych, bo będą to osoby, które są związane z Magdą. Między innymi będzie syn Magdy, Franek Przeracki, będzie Agata Tuszyńska, będzie Agata Pasent, będzie Janusz Strobel, Artur Andrus, Janek Wołek. Poprowadzi Alicja Przerazińska, tak jak poprzedniego roku, która no, prywatnie też była bardzo zaprzyjaźniona z Magdą, więc... Bardzo to będzie osobiste spotkanie.
3: Na pewno, prawda, muzyka, ale też wspomnienia i taka nostalgiczna nuta tej edycji będzie towarzyszyć.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie.
0: W Radiu Jura.
4: Radio Jura.
5: Reklama.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
9: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Wielu próbuje,
10: ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Po reklamie.
4: Radio Jura.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Dzień dobry, Aleksandra Machalica.
3: Gdyby pani zechciała spojrzeć w repertuar, proszę powiedzieć mi, na co szykujemy się przede wszystkim, bo to zwykle są głośne nazwiska, zaproszeni goście, no i wyczekiwane spotkania z tymi gwiazdami.
2: Ja myślę, że przede wszystkim się szykujemy na cały festiwal, bo tu jest dla każdego coś. Będą w tym roku też, będzie spora część poświęcona młodym ludziom, bo jakby staraliśmy się zrobić coś, żeby znaleźć też przestrzeń dla młodych ludzi i tu pojawią się dla licealistów bezpłatne warsztaty, które są w czwartek. To jest coś zupełnie nowego w tym roku po raz pierwszy. To będą 4 grupy tak naprawdę młodych ludzi będą mogły wziąć udział w bezpłatnych warsztatach. Warsztaty będą prowadzone przez panią Joannę Skibę. To jest Fundacja Życie Warte jest Rozmowy oraz przez Agatę Wiernę. To będą bardzo fajne spotkania, bardzo fajne warsztaty. Absolutnie polecamy młodzieży. I to się będzie odbywać w liceum Henryka Sienkiewicza, który też po raz pierwszy rok z nami jest czwarte LO.
3: A jest w bezpośrednim sąsiedztwie ławeczki Piotra Machalicy w
2: Trzeciej Alei. W bezpośrednim sąsiedztwie, tak. I dla tych młodych ludzi też odbędzie się koncert rockowy Pawła Stankiewicza o 18:00 i oczywiście zapraszamy wszystkich, nie tylko tą młodzież, ale
3: jest to taki element adresowany
2: szczególnie dla nich to będzie kawałek dobrego rocka. No i w czwartek po raz pierwszy też na naszym festiwalu pojawi się Joanna Szczepkowska, spektakl Separatka, który miałyśmy okazję obejrzeć z Magdą na festiwalu w Darłowie i wtedy postanowiłyśmy, że zrobimy wszystko, żeby ten spektakl się pojawił na naszym festiwalu. Joanna Szczepkowska, Dorota Landowska po raz kolejny już na naszym festiwalu, będzie też z nami w piątek na spotkaniu o zdrowiu, będzie z nami w koncercie galowym i będzie z nami podczas czytania na ławeczce w niedzielę o 12:00 w południe. Zapraszamy wszystkich. Będą czytane listy na wyczerpanym papierze. Tu nie trzeba wejściówek, tu po prostu można przyjść, postanąć i posłuchać.
3: To jest też wyjątkowe miejsce, ale też taka tradycja, prawda? Tych niedzielnych spotkań przy ławeczce podczas festiwalu.
2: Tak. Listy na wyczerpanym papierze będzie czytała Kasia Żak, Dorota Landowska, Mariusz Bonaszewski i Artur Żmijewski.
3: Czyli też właściwie stali goście, stali bywalcy w Częstochowie podczas festiwalu.
2: Stali bywalcy, Mariusz Bonaszewski z nami po raz pierwszy. W czwartek pojawi się też Nula Stankiewicz, Włodzimierz Nachorny, Janusz Strobel, Paweł Pańta, Sebastian Frankiewicz. Blisko Ciszy, najnowsza płyta Włodzimierza Nachornego. W czwartek również Koen Po Miłości Kres w klubie Politechnik, Artur Żmijewski ze swoim zespołem. To już pełny wymiar tego koncertu pięknego. Będzie wystawa zdjęć w Politechniku Martyny Niećko, czyli jakby Magda Umer w obiektywie Martyny. Martyna jest z nami od początku, tak naprawdę od pierwszego festiwalu. Będzie też wystawa obrazów w teatrze. Dużo się dzieje. W piątek o spotkaniu o zdrowiu uważam, że też bardzo, bardzo ważne spotkanie. W zeszłym roku było po raz pierwszy i naprawdę cieszyło się dużym powodzeniem. Będą specjaliści jakby z zakresu zdrowia psychicznego, ale będą też artyści, osoby publiczne, które będą mówiły o ważnych rzeczach. Pierwszy raz pojawi się też Emilia Krakowska na naszym festiwalu. Będzie z nami przez cały festiwal. Koncert Marcina Januszkiewicza. Marcin Januszkiewicz też po raz pierwszy na naszym festiwalu. Osiecka po męsku w Miejskiej Galerii Sztuki. Spektakl Słoneczni Chłopcy. Dzięki wsparciu Fundacji Krystyny Jandy na rzecz kultury.
3: Bardzo znany tytuł, a przy tym znów znane nazwiska.
2: Znane nazwiska w rolach głównych Czarek Żak, Artur Barciś. Artur Barciś po raz pierwszy też na naszym festiwalu i wystąpi również na koncercie galowym. A Czarek Żak razem z Arturem Andrusem ten koncert galowy poprowadzą. Więc naprawdę polecamy. I Kasia Żak po raz kolejny, ale zupełnie też na nowym programem, bardzo śmieszne piosenki.
3: W zupełnie innej odsłonie, prawda?
2: Zupełnie inna odsłona. W sobotę Nieśmiertelni, o których mówiłam, ale też po raz pierwszy Anna Dymna na naszym festiwalu.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie.
0: W Radiu Jura.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Jura.
6: Reklama. Psia kupa? To już nie problem.
7: Biorę woreczek i sprzątam.
8: Mam psa, mam obowiązki.
7: Weź z nich przykład. Sprzątaj po swoim pupilu. Zyskasz czyste podwórko, przyjazne miasto i zadowolonych sąsiadów. Akcja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie.
9: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Żużlowe lato nadjeżdża z pełną mocą. Już w piątek 19 czerwca Kronoplast Włókniarz Częstochowa podejmuje Fogo Unileszno. Na torze Miśkowiak, Litzy i Tangate versus Pawlicki, Kołodziej i Kuk. Czekamy na Ciebie na Kronoplast Arenie o 18:00. Bilety dostępne na eventim.pl w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
8: Słuchacie Radia Jura, wiadomości z kraju i ze świata. Na naszej antenie zapraszamy.
9: Na 3 miesiące do aresztu trafiła 57-letnia patomorfolog Magdalena H. Taką decyzję podjął wczoraj sąd w Rzeszowie. Na należącej kiedyś do kobiety posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu znaleziono 32 zakopane płody. Michał Dobrołowicz.
10: Decyzję o areszcie sąd tłumaczy dobrem postępowania oraz wysoką karą, która grozi kobiecie. Magdalena H. usłyszała zarzuty znieważenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego niedozwolonym. Za to grozi do 12 lat więzienia. Kobieta wczoraj złożyła wyjaśnienia. Wynika z nich, że sama przewiozła i zakopała płody ludzkie, a także inne odpady medyczne oraz płytki mikroskopowe. Wszystko zostało zabezpieczone, wszystko wskazuje też na to, że kobieta działała bez pomocy innych. Służby także dzisiaj będą przekopywać teren działki, która należała do kobiety, a prace zakończą się prawdopodobnie po weekendzie, najwcześniej jutro. Zgodnie z decyzją sądu, areszt dla patomorfolog Magdaleny H. potrwa co najmniej do 10 września.
9: Karol Nawrocki weźmie dziś udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa. Polski prezydent będzie m.in. oglądał wielką galę UFC zorganizowaną w Białym Domu z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Ale jak ustalił nasz korespondent Paweł Żuchowski, w najbliższych tygodniach Karol Nawrocki może jeszcze raz odwiedzić USA. Prezydent może 4 lipca w Nowym Jorku wejść na pokład Daru Młodzieży, który weźmie udział w paradzie żaglowców, także zorganizowanej z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Jednostki przepłyną wzdłuż Manhattanu obok statuły wolności. Ostatecznej decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. A na koniec koszykówka zza oceanu. Zespół New York Knicks, którego koszykarzem jest reprezentant Polski Jeremy Sochan, zdobył mistrzostwo NBA. W 5. meczu finałowym pokonał na wyjeździe San Antonio Spurs 94-90. W rywalizacji playoff było 4-1.
8: Niedzielne przedpołudnie z Radiem Jura, a u nas po 10:00 rozmawiamy dalej z Aleksandrą Machalicą. Jest w naszym studiu gościem a propos 5. edycji festiwalu imienia Piotra Machalicy. W Radiu Jura polecamy i patronujemy tej imprezie.
0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Opowieści o Częstochowie. Opowieści o Częstochowie w Radiu Jura.
1: Aleksandra Machalica.
2: To dla pani też był taki punkt honoru, żeby oprócz tych stałych przyjaciół festiwalu zaprosić nowe twarze, nowe nazwiska, nowe gwiazdy. Anna Dymna czy Artur Barciś.
1: My mamy już częściowo zamknięty przyszłoroczny festiwal. Będzie już wtedy bardzo, właściwie większość wtedy już w przyszłym roku będziemy mieć około 80% zupełnie nowych nazwisk. No bo też tak trzeba. Nie chcemy, żeby ta publiczność była zadowolona, żeby też poznawać nowych ludzi.
2: Ale z drugiej strony mamy taką stałą festiwalową rodzinę. Piotra Machalicy,
1: i ta rodzina zawsze będzie obecna, bo ta rodzina tworzy ten festiwal przez cały rok. To jest taka festiwalowa rodzina. I ta młodzież, która przyjeżdża co roku tak naprawdę z całej Polski, to są wolontariusze, którzy nam pomagają. Przyjeżdżają z Warszawy, z Gdyni, z Poznania, z Łodzi w tym roku.
2: Mnóstwo rzeczy logistycznych, które trzeba też po prostu zrobić podczas takiej dużej imprezy.
1: Tak, ale też mnóstwo dobrej energii, wspaniali młodzi ludzie.
2: Widzimy też to otwarcie na kulturę, które właśnie wśród młodych. Absolutnie. Młodzież do takich wydarzeń też nie trzeba w ogóle zachęcać, tylko garnie się sama. Powiedzmy o tym wyjątkowym spotkaniu jeszcze z Anną Dymną.
1: To będzie spotkanie, to jest muzyka i poezja w jednym, bo będzie Anna Dymna i Olek Machalica będą czytali poezję głównie Leśmiana, ale będzie też Dominika Dobrosielska, która będzie śpiewać Leśmiana oraz piosenki z lat 60. Michał Rukrza, fortepian, i Michał Gajda, akordeon. To bardzo piękny, poetycko-muzyczny spektakl. Asia Liszowska w Klubie Politechnik z koncertem Cała Ja. Znam piosenki Cała Ona. Znam już utwory, które się pojawią, więc myślę, że każdy, kto wyjdzie z tego koncertu, będzie miał takie wrażenie, jakby znał Asię 20 lat, bo to będzie... Właśnie dostałam od niej w nocy SMS-a, że właśnie sobie zdała sprawę, że w czerwcu mija 25 lat, jak jest na scenie, czyli pod koniec czerwca pierwszy raz miała swój pierwszy występ, 25 lat
2: temu. Dzień jak ten jubileusz będzie się zespalał z naszym festiwalem.
1: Więc dokładnie, więc po prostu zdała sobie sprawę, że ten koncert będzie dla niej też pewnego rodzaju jubileuszem.
2: Nie zapomnijmy, Joanna Liszowska na scenie w Częstochowie.
1: Magda Kumorek też. Właśnie. Z Tubis Trio, Komeda. Bardzo fajny koncert.
0: Opowieści o Częstochowie. Opowieści o Częstochowie w Radiu Jura.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
4: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Sąsiedzie, ładnie to tak dokarmiać?
7: On takie biedne. Trzeba pomagać.
6: Ty też masz gołębie serce? Chcesz im naprawdę pomóc? Nie dokarmiaj. Całoroczne dokarmianie gołębi przynosi więcej strat niż korzyści. Żadna organizacja ochrony zwierząt nie popiera całorocznego dokarmiania ptaków. Gołębie odchody mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Przyspieszają też niszczenie murów i elewacji. Chcesz mieszkać w ładnym otoczeniu? To dbaj o nie i nie dokarmiaj. Gołębie poradzą sobie bez ciebie. Akcja ZGM TBS w Częstochowie. Czyste podwórko.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
3: Radio Jura.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Opowieści o Częstochowie. Opowieści o Częstochowie w Radiu Jura.
1: Aleksandra Machalica.
2: 17 czerwca znów spodziewamy się kolejek, ale właściwie zachęcamy, żeby odebrać te darmowe wejściówki.
1: Zachęcamy. Celowo jakby też robimy tak, że te wydarzenia się na siebie nakładają. Czyli żeby
2: wybieramy to, co nam najbardziej odpowiada.
1: Wybieramy to, co nam najbardziej odpowiada każdego dnia, żeby jednak ta ilość biletów była jak największa, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tych wydarzeń, które
2: proponujemy. Dzięki temu ktoś odwiedza Miejską Galerię, ktoś inny jest w teatrze, a ktoś inny w Klubie Politechniki.
1: Dokładnie.
2: I znów te wszystkie miejskie instytucje są gościnne dla kultury i dla festiwalu. To też jest cenne.
1: Tak. Politechnika, Miejska Galeria Sztuki i Teatr Adama Mickiewicza oraz Liceum Sienkiewicza absolutnie nas wspierają. Mamy wsparcie też Filharmonii.
2: Jeszcze niedziela i finał?
1: W niedzielę koncert finałowy. No oczywiście już to czytanie tych listów, które odbędą się o 12:00. A koncert galowy poprowadzi Artur Andrus z Szczerkiem Rzekiem. A tutaj oprócz tej festiwalowej rodziny, o której już wspominaliśmy, będą też nowe osoby, ale zaśpiewa i Szenderlika Kasper, Kasia Dąbrowska, Magda Kumorek, Dorota Landowska, Asia Liszowska, Magda Smalara, Nula Stankiewicz, Kasia Żak, Ewa Żmijewska, ale będą też dwie młode dziewczyny. Jedna to będzie Marysia Płowiecka. Ona już kiedyś, 2 lata temu, występowała jako 15-latka u nas na festiwalu. Będzie Zosia Stefaniak, częstochowianka, która też chcemy zawsze, żeby był taki młody częstochowski akcent. Mhm. Ale będzie też Artur Barciś, Marcin Januszkiewicz, Piotrek Polk, Janusz Strobel, Jan Wołek, Artur Żmijewski. Będzie też Krzysiu Niedźwiecki, czyli kolejny częstochowski akcent na festiwalu. I jak rok temu kierownictwo muzyczne, Wojtek Borkowski i jego wspaniali muzycy, którzy pracowali w ogóle i z Piotrem, i z Magdą, więc tak to też jest ważne. Będzie Paweł Stankiewicz, będzie Fabian Włodarek, będzie Piotruś Maślanka i Maciek Szczeciński.
2: To jest ogrom gości, ogrom gwiazd. To jest zawsze takie specjalne, długie zwieńczenie festiwalowe.
1: Tak. Ten koncert
2: galowy, rzecz wyjątkowa.
1: No i odbywa się to dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Muzyki i Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. No i oczywiście sponsorzy, firmy, które nas wspierają. Niektóre już tak naprawdę 5. rok są z nami.
2: Stale, tak. A fundacja też ma ambicje, by nie zaprzestawać. 5 lat to jest tylko 5 lat, to jest pierwszy jubileusz, ale miała pani takie poczucie w 2022 roku, że ten festiwal za 5 lat będzie w takim miejscu?
1: Nie, zupełnie. Ale mówię, to gdzie jesteśmy, to jest tak naprawdę zależne też od tego wsparcia, które dostajemy.
2: Czyli zasługa wielu osób i wielu instytucji.
1: Zasługa wielu osób, wielu firm, wielu instytucji i oczywiście Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: 5. festiwal imienia Piotra Machalicy, teraz też poświęcony pamięci Magdy Umer. Weźmy udział w jak największej liczbie wydarzeń, do tego zachęcamy.
1: Zapraszam.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Opowieści o Częstochowie. Opowieści o Częstochowie w Radiu Jura.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy. Forever.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: Po reklamie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
9: Niedzielne przedpołudnie z Radiem Jura, a u nas pora na wiadomości.
10: Na mundialu. Hitem minionej nocy był mecz Brazylia-Maroko, zakończony remisem 1-1. Starcie przyciągnęło uwagę wielu brazylijskich i marokańskich kibiców, nie tylko tych zgromadzonych na stadionie, ale i w strefach kibica w wielu amerykańskich miastach. Zza oceanu Paweł Żuchowski.
11: Dzień dobry. To radość brazylijskich i marokańskich kibiców po strzelonych bramkach. Najpierw powody do radości mieli Marokańczycy w 21 minucie, a następnie Brazylijczycy w 32. Do przerwy było 1-1 i tak już później zostało. Komentatorzy zwracają uwagę, że to reprezentacja Maroka zagrała lepiej. Kibice z Maroka, z którymi rozmawiałem, przekonywali mnie, że to ta drużyna sięgnie po mistrzostwo świata.
12: Dima Mruku!
13: Dima. Yes!
10: Nowy pociąg Pendolino z Bielska-Białej do Ustki oraz więcej składów do Zakopanego to część zmian w nowym rozkładzie jazdy PKP. Ten wykaz wszedł w życie o północy.
14: Dokąd panie jadą?
15: Kałobrzeg.
14: Ma być więcej pociągów nad morze w tym nowym rozkładzie, bo to rozkład wakacyjny już.
15: Dobra informacja dla pasażerów.
14: Pani sprawdzała ten rozkład?
15: Nie, jeszcze nie miałam kiedy.
16: Non-stopper jakiś pociąg, więc myślę, że tutaj jest duża poprawa.
17: Mnie to interesuje zawsze rozkład wakacyjny pod względem gór.
14: Bardziej Zakopane czy inne?
17: Nie, Karkonosze.
10: Usłyszał od pasażerów na dworcu centralnym w Warszawie Michał Dobrołowicz. Na rynku głównym w Krakowie odbył się koncert finałowy 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. To impreza, podczas której na jednej scenie stoją wielkie nazwiska polskiej estrady i osoby z niepełnosprawnościami. Dziś na rynku głównym odbędzie się koncert Nadzieja mimo wszystko. Wystąpią m.in. Joanna Kulik, Monika Kuszyńska i Adam Nowak oraz finaliści 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki.
9: To opowieści o Częstochowie Mariusz Osyra. Pamiętajcie, 5. festiwal imienia Piotra Machalicy od 24 czerwca, a za moment w naszym studiu Śmiałek na rowerze, czyli Krzysztof Woźniak z Częstochowy. Zostańcie z nami, bądźcie blisko radia.
3: Radio Jura.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Opowieści o Częstochowie. Opowieści o Częstochowie w Radiu Jura.
1: Dzień dobry, mamy przed sobą bardzo ciekawy plan długiej, wydaje mi się też, że nie tylko czasochłonnej, ale też wyjątkowo wymagającej wyprawy. O szczegółach za chwileczkę w naszym studiu Krzysztof Woźniak.
2: Dzień dobry.
1: Witam cię. Od razu powiem, że to młody człowiek, niespełna 23-letni, ale od razu nazwę cię śmiałkiem. Czy też o sobie myślisz w takich kategoriach?
2: Trochę taką osobą szaloną, która ma różne pomysły, ciekawe realizuje w życiu.
1: Po prostu zapalonym rowerzystą. Rozumiem, że jakby sport to jest twoja pasja, aktywność i taki aktywny tryb życia. Postanowiłeś jednak trochę inaczej spożytkować tę miłość do dwóch kółek. Opowiedz, jaki masz plan.
2: Dokładnie. Stwierdziłem, że wybiorę się na podróż rowerową. Mam ze sobą podróże z Częstochowy do Wiednia, czy jechałem też z Polski do Chorwacji. Więc 3 lata temu pojawiło się takie marzenie, wizja, żeby przejechać przez całą Europę. Więc to co, że jadę przez całą Europę, to robię ponad 5000 kilometrów, jadę przez 9 państw i będę jechał całe wakacje, 60 dni podróży.
1: Przeraża cię taka wizja, czy raczej motywuje i nie możesz się doczekać?
2: Motywuje, to jest jak najbardziej motywuje, że same treningi teraz, czy przygotowania, to jarają mnie strasznie. Jakby każdą wolną chwilę siedzę po 4-6 godzin dziennie, rozmyślam nad trasą, planuję różne rzeczy, myślę nad różnymi ewentualnościami. No, żyję tym teraz cały czas.
1: Potrzebna jest pewnego rodzaju kondycja, przygotowanie. Powiedz mi, czy to są wielogodzinne treningi na rowerze, czy też zakładasz sobie, że o, muszę przejechać jeszcze dzisiaj taki, a taki dystans?
2: Ogólnie ja jestem, uważam siebie za osobę aktywną, że poza tym, że ja jeżdżę na rowerze, to biegam, robię dużo treningów biegowych, pracuję na saunach, jestem saunamistrzem, który po prostu codziennie robi po 2 ceremonie saunowe. Do tego gram w padla, więc jakby mam bardzo aktywny tryb życia. Na co dzień po prostu robię nawet po 2 jednostki dziennie przez 7 dni w tygodniu.
1: Czyli wszystkie te aspekty sportowych różnych aktywności przyczyniają się do dobrej kondycji rowerzysty.
2: Dokładnie, że tak naprawdę to może się wydawać, że to muszę mieć nie wiadomo jaką zbudowaną kondycję albo wytrzymałość na tą podróż, a tak naprawdę ja będę robił po 100 km dziennie. Jest to, biorąc pod uwagę luźne tempo, 20 km na godzinę, więc nie jadę ponad 35, jak zawodowy sportowcy.
1: Bez sprintu, bez pośpiechu,
2: prawda? Dokładnie, więc to jest takie tempo konwersacyjne, że ja przez całą trasę mogę rozmawiać sobie z kolegą, jadę przez 5 godzin realnie dziennie, więc to jest po prostu budowanie tej wytrzymałości, że bardziej niż wytrzymałość taka fizyczna, którą jakby mam zbudowaną przez aktywny tryb życia, jest bardziej, wydaje mi się, pod psychikę, żeby jechać systematycznie i trzymać się tego dystansu i jechać te 60 dni pod rząd.
1: No właśnie, bo być może sam odcinek, który zrobisz każdego dnia, nie będzie aż tak bardzo wymagający, jak ta powtarzalność, bo jednak trasa 2 miesiące, no więc chodzi o to, że jednak każdego dnia trzeba będzie pokonać ten założony dystans. Nim wrócimy na trasę, to przedstaw nam jeszcze kolegę, którego nie ma z nami, bo on jest z zupełnie innej części Polski, ale powiedz, że to będzie wyprawa we dwoje, prawda?
2: Tak, jadę wraz z Piotrem Sutrem, jest on pod Warszawy i jest to też mega ambitny i inspirujący człowiek. Generalnie jest teraz po egzaminach maturalnych, pisał teraz maturę, a człowiek ma na przykład za sobą bieg 12-godzinny, gdzie przebiegł 117 km, więc to jest dla mnie ogromny też wyczyn. Jest to człowiek, który robi 2-3 jednostki w ciągu dnia, dojeżdża 20 km na basen, idzie na basen, potem do szkoły, po szkole robi trening biegowy, że trafiłem na równego sobie, też szaloną osobę.
0: Opowieści o Częstochowie. Opowieści o Częstochowie w Radiu Jura. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi. Stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Radio Jura.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Ruszacie 20 lipca spod murów Jasnej Góry, no bo to ma być wyprawa taka niejako częstochowska. To ty jesteś prowoderem całego przedsięwzięcia, jesteś z naszego miasta. Do pokonania 5000 kilometrów, dlaczego aż do Porto w Portugalii? Chodziło o to, żeby po prostu ta trasa była jak najdłuższa, którą da się wytyczyć na naszym kontynencie?
3: Ogólnie chciałem, żeby to była po prostu trasa przez całą Europę, czyli z jednego krańca do drugiego krańca. Temat wyszedł finalnie, żebyśmy dojechali do Porto. Jakby jest to też połączone z trasą z Jasnej Góry do Santiago de Compostela, co też może mieć znaczenie właśnie dla mnie jako częstochowianina.
2: Między, powiedzmy, takimi duchowymi stolicami będziecie jechać.
3: Dokładnie, więc... Ale docelowo marzeniem było do mnie dojechać do Portugalii. Więc kończymy finalnie w Porto. Zrobiliśmy tak trasę, żeby miała ona ponad 5000 kilometrów, że przejeżdżamy przez, no tam w skrócie mogę już powiedzieć, przez takie...
2: Czechy, Austrię, Niemcy, Szwajcarię, Francję, Hiszpanię do Portugalii. No, napisałem sobie tę trasę, ale pewnie miast na trasie jest kilkadziesiąt, prawda?
3: No jeszcze Monako, to jeszcze przez to sobie zahaczamy, więc naprawdę to jest... No, bardziej też krajobrazowo, że to nie jest sztywno jak najszybciej dojechać do Portugalii, bo jakbym się postarał, to byłoby to 3,5 tysiąca kilometrów by wyszło tak w linii prostej, ale że mamy taką trasę, że przez Alpy, przez Lazurowe Wybrzeże, przez Pireneje, przez te stolice tych największych państw, to właśnie wyszło 5000 kilometrów, więc...
2: Nie chodziło o to, żeby było najkrótsze, tylko jak najciekawsze, albo też żeby poznać całą Europę, prawda?
3: Dokładnie, żeby to też nie było tylko, że klepiemy te kilometry, tylko będziemy się zatrzymać w tych większych miastach, właśnie jak Monako czy Barcelona, na jeden dzień, żeby pozwiedzać na szybko, no i potem dalej na siodło jedziemy.
2: Powiedz mi, co z drogą powrotną?
3: Droga powrotna jest tak zoptymalizowana, że są po prostu przewoźnicy, którzy mogą zapakować rower na plecy i wrócę po prostu w jeden dzień. Jakby droga trwa 14 godzin, jak sprawdzałem, więc tak, w jedną stronę jechał 60 dni, a wrócę autokarem.
2: W ciągu niespełna doby. Krzysztof, powiedz mi jeszcze o jednej rzeczy, bo o to pytałem cię przed wejściem jakby na antenę. Co przyświecało tej wyprawie, temu przedsięwzięciu? Chodziło o to, żeby się zmotywować do pewnych działań, żeby pokazać innym, że potrafię, czy po prostu przełamać jakieś własne ograniczenia? No, chyba każdy sportowiec ma jakiś taki cel wiodący, który gdzieś tam stoi przed jego oczami.
3: No, więc to jest tak, że ja jako sportowiec i ogólnie osoba lubię wyznaczyć sobie różne ambitne cele, więc jeden z takich celów jest po prostu pokazanie sobie, że potrafię.
2: Ale takie sprawdzenie się, rozumiem, tak?
3: Głównie czy mi się uda? Sprawdzenie siebie, czy jestem w stanie po prostu przez 60 dni pedałować i jechać, a drugim to jest jakby pokazanie, że młodzi ludzie są naprawdę w stanie robić wielkie rzeczy i to na skalę europejską, że ja osoba, nie jestem z takiego miasta jak Warszawa, Wrocław czy Kraków, tylko jestem po prostu człowiekiem z Częstochowy, sportowcem, amatorem i jestem w stanie zrobić po prostu taki projekt, prawda? To jest jakby mi tak przyświeca, że kurde, jestem w stanie robić wielkie rzeczy i chciałbym to pokazać światu.
2: Fantastyczna sprawa, fantastyczne myślenie i podejście też do tematu, bo to pokazuje, że się nie zrażasz. Ile tego ekwipunku za sobą zabierasz? Czy też liczysz na to, że uda się ewentualne potrzeby załatwić na miejscu?
3: Zasada jest taka, że pakujemy się jak najlżej. Dla przykładu biorę 2, maksymalnie 3 stroje rowerowe. Ktoś by powiedział, kurde, w 2 strojach przez 60 dni, ale tu bardziej chodzi o ekonomię, żeby będę po prostu prał jakby te rzeczy w takim specjalnym mydle i w wodzie, gdzie jeden strój się suszy na sakwach, a w drugim jadę i tak na zmianę.
2: Ale więc... same sakwy, ile to będzie ładunku, wiadomo?
3: Ogólnie sakwy, zaplanowane jest tak, że sakwy są 2 na tył, na bagażnik rowerowy po 30 litrów i na przód mam po 15 litrów, więc to są 4 sakwy, 2 z przodu, 2 z tyłu, plus takie 2 mniejsze, to jest 1 na kierownicę, a 1 pod ramę.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Jura.
6: Reklama.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Żużlowe lato nadjeżdża z pełną mocą. Już w piątek 19 czerwca Kronoplast Włókniarz Częstochowa podejmuje Fogo Unileszno. Na torze Miśkowiak, Ritzy i Tangate versus Pawlicki, Kołodziej i Cook. Czekamy na ciebie na Kronoplast Arenie o 18:00. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
6: Po reklamie.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
0: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14

0: lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Jedziemy?
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
8: Co w kraju i na świecie? O tym w naszych wiadomościach. W Radio Jura. O 12 zapraszam.
9: 22 osoby podejrzane o nielegalny hazard zatrzymali funkcjonariusze Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Służby zabezpieczyły też na terenie Mazowsza 99 automatów do gier. Takie są efekty dużej, trwającej 3 dni akcji, która była wymierzona w nielegalny hazard. Ze szczegółami teraz w faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry. Kim są zatrzymani?
10: To 13 obywateli Ukrainy i 9 Polaków. Łącznie usłyszeli 19 zarzutów, m.in. posiadania środków odurzających, a także przestępstw skarbowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nich ponad 117 tysięcy złotych w gotówce. Wobec jednego z zatrzymanych zastosowano już tymczasowy areszt, a wobec kolejnego uruchomiono procedury związane z deportacją.
9: A gdzie działali zatrzymani?
10: Nielegalne automaty do gier były instalowane m.in. w pobliżu szkół na terenie Mazowsza i właśnie z tym według policjantów związane było największe niebezpieczeństwo. Służby potwierdzają, że w niektórych takich punktach hazardowych odkryto też zorganizowaną sprzedaż środków odurzających. Na miejscu zabezpieczono m.in. marihuanę.
9: Prawie 700 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru. Wynika z najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego, a także w okolicach Torunia i Wrocławia. Jedna osoba została ranna w czasie burzy, która przeszła nad województwem kujawsko-pomorskim. Naruszone przez silny wiatr drzewo przewróciło się na przechodzącą kobietę. Burzowo będzie także dzisiaj. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 11 województw w północnej i środkowej Polsce. O szczegóły prognozy Magdalena Greinert dopytywała synoptyka IMGW Michała Kowalczuka.
11: Będziemy mieli cały czas ten nieco silniejszy, porywisty wiatr, przelotne opady deszczu, więc można powiedzieć, że mniej więcej do wtorku będziemy mieli dosyć podobną pogodę każdego dnia. Natomiast od środy już zauważono ocieplenie.
8: Opowieści o Częstochowie Mariusz Osyra w popołudniowym programie. Wracamy do rozmowy z Krzysztofem Woźniakiem z Częstochowy, który śmiało razem z kolegą z Warszawy będzie przemierzał w te wakacje całą Europę. Opowiedział o tej wyprawie w naszym radiowym studiu.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Tego wyposażenia trzeba trochę ze sobą mieć, bo czeka cię po prostu długa trasa, ale pomyślałem, że zapytam o to dlatego, że przez to rower jest cięższy. Rowerzysta na trasie też ma trochę większy opór do pokonania, więc to dodaje, że tak powiem, balastu po prostu w trakcie pedałowania.
3: Dokładnie, jakby nie jest to taka zwykła przejażdżka rowerowa.
2: Po jurajskiej trasie to nie jest.
3: Tak, więc można się tylko domyśleć, jakie to będą trasy w Alpach, gdzie przewyższenie będą sięgały 15, a nawet czasami 20%, a ja z całym bagażem będę musiał podjeżdżać pod tą górę przez 30 kilometrów.
2: Będziemy mogli śledzić wasze poczynania. Dzisiaj są jednak czasy internetowe, cyfrowe. Będziecie starać się zamieszczać jakieś relacje albo na bieżąco dzielić się wrażeniami?
3: Już zacząłem jakby promować ten wyjazd, jakby jest ogłoszony oficjalny start oraz ten od tego wyjazdu przygotowawczego, tak to nazwijmy, zaczynam z taką po prostu kampanią, po prostu, gdzie będę promował ten wyjazd.
2: Czyli stronę wydarzenia, albo jakiś profil facebookowy, albo jakiś inny odnośnik.
3: Na Instagramie, na swoim Instagramie i na swoim TikToku będę to jakby relacjonował oraz kolega również będzie to Piotrek relacjonował u siebie na social mediach, więc tak, jakby jest zaplanowane działanie promocyjne.
2: Ale też informacyjne, prawda?
3: Tak, informacyjne. Właśnie to nie jest, że sama promocja, ale informacyjnie, żeby się podzielić tą swoją przygodą, żeby mogły ludzie patrzeć, oglądać.
2: A z drugiej strony są rodzice w domu i znajomi, którzy pewnie będą chcieli kibicować, więc warto informować na bieżąco, gdzie jesteście i co robicie. Jeszcze kwestia współpracy z partnerami, sponsorami, to też jest ważne, bo jednak długa wyprawa to i duże koszty.
3: Tak, jak najbardziej. Właśnie jesteśmy ja jestem głównie na etapie szukania sponsorów albo firm do współpracy, że każde wsparcie się przyda. Uważam, że projekt jest na tyle ciekawy, atrakcyjnie, gdzie mogę dostarczyć firmom oraz różnym markom ciekawe nagrania oraz materiały z podróży.
2: Dajemy to pod uwagę tym, którzy są z branży rowerowej, bo być może odezwą się, a to jest wsparcie, które przyda się obu stronom. Zapytam jeszcze o możliwość wsparcia was, jeśli ktoś chciałby dodać wam animuszu. Kibicujący nawet z drugiej strony ekranu przydadzą się, prawda?
3: Dokładnie. To jakby nie wiem, czy mogę powiedzieć na swoje social media.
2: Proszę, oczywiście, odeślemy.
3: Więc na Instagramie Woźniak Krzysztof przez jedno K po środku, Woźniak Krzysztof, a na TikToku nazywam się hard.berg. Tak została nazwa stara, ale jest. Generalnie mam Patronata, ewentualnie jakby ktoś chciał po prostu się podzielić albo wesprzeć w ten sposób podróż.
2: To tam te linki pewnie będzie można znaleźć.
3: Będzie można znaleźć, a nawet nie z samej branży rowerowej, uważam, bo będziemy mieli personalizowane stroje na podróż, więc będzie można swój nawet jakiś logotyp zamieścić na strojach, albo żeby się pokazać.
2: A instagramowe rolki będą służyły też temu, żeby te firmy i tych partnerów nagłośnić.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Jura.
6: Reklama.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
9: Nie chcę kupy problemów, dlatego sprzątam.
10: To nic przyjemnego wdepnąć psią kupę.
11: Mój pies sam przecież tego nie posprząta.
9: Sprzątasz po swoim pupilu? Dziękujemy. Razem z nami dbasz o czyste podwórko, a czyste podwórko to czyste miasto. Akcja edukacyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie.

0: kwaśniąca powieka.
1: Bicie nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
5: Po reklamie.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Krzysztof, 20 lipca ruszacie. Spotkamy się, rozumiem, gdzieś w połowie września.
3: Dokładnie, nawet nie. W drugiej połowie września. To jest tak, że bardzo ciężko przewidzieć, ile zajmie droga, bo mogę sobie zaplanować trasę do Wiednia, gdzie jest 500 kilometrów. Trasy są znane, no bo to tak naprawdę dużo może jest, w zależności kto jak pomyśli, ale przy 60 dniach podróży, 5000 kilometrów, ciężko przewidzieć, jakie będą warunki pogodowe. Trafi się jakieś sztormy, ulewy na tej zasadzie, że nie będę mógł pedałować przez 2 dni pod rząd. Nie wiadomo, czy trafi się jakaś kontuzja albo jakieś słabości.
2: To znaczy, nikt o złych rzeczach na trasie nie myśli, także teraz planując, ale trzeba być przewidującym, odpowiedzialnym i przewidującym.
3: Dokładnie, prawda? Dlatego też ja mówię zawsze o 60 dniach. No bo jakbyśmy prostą matematyką 5000 kilometrów, 100 kilometrów dziennie, to wychodzi 50 dni jazdy.
2: Twoja trasa, którą nam też przesłałeś, wyliczyła mniej więcej, że to jest ponad 250 godzin jazdy rowerem? To będzie chyba nawet więcej.
3: Na pewno więcej. Mogę to powiedzieć tak, że średnia prędkość to jest 20 km na godzinę.
2: Ale nie ścigamy się tu z czasem, ścigamy się trochę z własnymi możliwościami.
3: Tak, więc to jest tak, że realnej jazdy w ciągu dnia wychodzi od 5 do max 7 godzin dziennie, a resztę czasu jakby zajmują trochę przygotowania, czyli taka rutyna, czyli ogarnięcie jedzenia, zjedzenie na mieście albo sobie ugotowanie czegoś.
2: Potrzebne będą miejsca noclegowe, przyjaźni wam ludzie na trasie, którzy mogą w jakiś sposób pomóc.
3: Dokładnie, więc czy to się jakby właśnie, to jest też najfajniejsze w tej podróży, że ludzie są zawsze uczynni i mili, bo na takich na razie trafiają na moich poprzednich podróżach, że wszyscy chcą pomóc, są serdeczni, czy udzielają podwórka, żeby sobie namiot rozłożyć, czy nawet pozwolą, zaproszą na śniadanie następnego dnia, czy pożyczą jakieś rzeczy, czy po prostu spytają się na stacji benzynowej, gdzie jedziecie i potem się dowiadują, to są w wielkim szoku i kibicują, że to naprawdę najfajniejsze w tej podróży będą ci ludzie, które będą wspierać i kibicować.
2: My będziemy kibicować przez nasze media społecznościowe również, ale też na naszej antenie. Mam nadzieję, że kibice to jednocześnie nasi słuchacze, którzy o tej wyprawie usłyszeli. Pozostaje mi jedynie trzymać kciuki, życzyć wam powodzenia. Pozdrów od nas też Piotra, bo mam wrażenie, że będziecie musieli też liczyć na siebie i wzajemnie się wspierać na trasie, bo przy takim wysiłku to się chyba przyda, prawda? Oparcie w drugiej osobie.
3: Oczywiście, jakby dlatego też jest też ta wyprawa przygotowawcza, żeby ustalić takie rzeczy, że ja jestem, no, jak to ustaliliśmy, że ja jestem od logistyki i planowania, a kolega jest od wytrzymałości i kręcenia, że ja mogę jestem od osób, które no tak naturalnie lubię planować, organizować różne rzeczy.
2: Ale jakiś podział obowiązków się po prostu pewnie wyklaruje w trakcie.
3: Dokładnie, więc podział obowiązków, wspieranie siebie, ustalenie różnych rzeczy, co w sytuacji kryzysu robimy, że jest zasada taka, że dostosowujemy się do tej słabszej, że jak potrzebuje, ma jakąś kontuzję, coś ją boli, chce spać w jakimś hotelu, a nie jak mieliśmy w planie pod namiotem, to wspieramy siebie nawzajem, jesteśmy swoim oparciem, partnerami, więc wiadomo, nadarzą się na trasie różne konflikty. No, jesteśmy 60 dni, 24 godziny na dobę ze sobą, więc to na pewno różne kryzysy będą, ale po to jesteśmy, żeby siebie wspierać i finalnie być z tym razem i dojechać wspólnie do tej
2: Mam nadzieję, że to będą fantastyczne wakacje. Tego wam, chłopaki, życzę. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu. Trzymamy kciuki, kibicujemy na odległość. Ona będzie się cały czas zwiększać, ale mam wrażenie i mam nadzieję też, że we wrześniu, jak już wrócisz, to też opowiesz o tym, jak było.
3: Jak najbardziej. Z wielką chęcią przyjdę, opowiem o całych wszystkich przygodach, jakie miałem problemy, trudności na trasie.
2: Ale też ja myślę cały czas o tych pozytywach, które zdarzą się podczas 5000 przejechanych kilometrów przez Europę. Dziękuję ci bardzo za wizytę w studiu.
3: Dziękuję również.
2: Do zobaczenia i powodzenia.
3: Dziękuję.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie.
0: W Radiu Jura.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Jura.
6: Reklama.
7: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
6: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
9: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
8: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
9: No, no.
10: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los!
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: Po reklamie.

Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Szykują nam się wyjątkowo atrakcyjne wakacje. Nie tylko dla Krzysztofa Woźniaka i Piotra Sutra, którzy będą przemierzać całą Europę przez ponad 5000 kilometrów na rowerach. Będzie ciekawie również a propos kulturalnych eventów, o których mówimy i którym patronujemy w Radiu Jura. Pamiętajcie też o całym sezonie na plenerowe imprezy. Tam wszędzie Radio Jura będzie dostępne i będzie widoczne. Zwłaszcza jeśli chodzi o Jurajska Summer Festival. Od ostatnich kilku dni wiemy coraz więcej na temat tegorocznej edycji. Tego lata będziemy Was zapraszać. Przypominam, 3 wielkie odsłony w czerwcu, lipcu i sierpniu. Galeria Jurajska odsłoniła karty. Pierwsza festiwalowa odsłona już 27 czerwca od 16. Słuchajcie nas uważnie, bądźcie blisko radia. Odsyłam na naszą stronę w internecie i do mediów społecznościowych. Radiowy profil facebookowy na bieżąco. Opowieści o Częstochowie wrócą za tydzień. Mariusz Osyra, kłaniam się, do usłyszenia.
0: Jura.
3: Reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem.

0: Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Po reklamie.
4: To niedziela, 14 dzień czerwca. Jest 13, czas na wiadomości.
5: Nocny atak ukraińskich dronów na zakłady chemiczne w obwodzie Tulskim na południe od Moskwy, a także na składy paliw w Rybińsku na północ od stolicy Rosji. W obu tych miejscach wybuchły duże pożary. Jak podały ukraińskie media, kolejnymi celami ataków była infrastruktura kolejowa w mieście Wiaźma w obwodzie Smoleńskim oraz zajezdnia lokomotywowa w Iłowajsku na okupowanej przez Rosję części obwodu donieckiego. Premier Wielkiej Brytanii wydał siłom zbrojnym nakaz przechwycenia tankowca floty cieni, który próbował przepłynąć przez kanał La Manche. Statek Smyrtos został zajęty przez komandosów Royal Marines i specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy z Narodowej Agencji do Spraw Przestępczości. Ta udana operacja to kolejny cios dla Rosji i przypomina tym, którzy podsycają wojnę Putina na Ukrainie, że nie pozwolimy im się ukryć, napisał Keir Starmer w poście opublikowanym w serwisie X. Kraina wygasłych wulkanów, niedawno uhonorowana prestiżowym tytułem Światowego Geoparku UNESCO, jest zagrożona przez ciężki przemysł. Francuski koncern chce obok Świeżawy wydobywać kruszywo. Mieszkańcy tego unikatowego terenu są przekonani, że inwestycja odstraszy turystów i zniszczy dziedzictwo geologiczne, które tworzyło się 500 milionów lat. W parkach, lasach czy na skwerach można teraz znaleźć podloty. To ptaki, które dopiero uczą się latać. Ornitolodzy przypominają, że jeśli nie są w ruchliwym miejscu, nie należy im pomagać.
6: Podloty to są takie ptaki, które wyszły już z gniazd, nie potrafią jeszcze do końca latać, ale już próbując uczyć się latać, pokonują pewne odległości, czasami bardzo nieporadnie, przez co lądują na trawnikach, gdzieś tam na chodnikach, na ulicach. Podlotów nie zabieramy do domu, nie wozimy do ośrodków rehabilitacji ptaków.
5: Mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
4: Połowa czerwca za nami, lato puka już do drzwi, a my zaczynamy nasze wspólne niedzielne popołudnie. Ewelina Kroczek przed mikrofonem, dzień dobry i zapraszam.
0: Radio Jura.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: to niedzielne popołudnie. Teoretycznie, ale mam nadzieję, że w praktyce także czas na to, co lubimy najbardziej. Książki, kino, spacer, rower, słodkie lenistwo albo aktywność. Może realizowanie swoich pasji, tak jak to robi na przykład polski biegacz Tomasz Sobania, który postanowił przebiec przez całe Stany Zjednoczone. To niesamowity projekt Run Across USA od oceanu do oceanu, z San Francisco prosto do Nowego Jorku. Tomasz jak prawdziwy polski Forrest Gump udowadnia, że niemożliwe nie istnieje, a przy okazji pomaga innym. Podziwiamy, no i z tego miejsca głośne Run, Tomasz, Run. My za kilka chwil wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Biegiem albo niespiesznie. Jak wolicie. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Radio Jura.

0: planujecie już wakacje i marzy wam się święty spokój, to zapomnijcie na chwilę o zatłoczonym Paryżu czy Santorini. Eksperci właśnie ogłosili najbardziej relaksujące miejsce na świecie w tym roku. To mało znana grecka wyspa Alonisos. Wyobraźcie sobie zero wielkich hoteli, brak betonu, krystaliczna woda, foki pluskające się przy plaży. Taka Grecja w wersji slow. Jest tylko jeden haczyk, bo skoro wyspa właśnie wygrała ten ranking, to ten ukryty klejnot zaraz przeżyje najazd turystów, więc jeśli rezerwować, to natychmiast. A u nas pełen relaks za chwilę ponownie. Pięknie dla was zagramy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
9: Zdrowit. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Żużlowe lato nadjeżdża z pełną mocą. Już w piątek, 19 czerwca, Kronoplast Włókniarz Częstochowa podejmuje Fogo Unileszno. Na torze Miśkowiak, Litzy i Tangate versus Pawlicki, Kołodziej i Cook. Czekamy na ciebie na Kronoplast Arenie o 18:00. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%.

0: 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
3: To 14 dzień czerwca, to niedziela, jest 14 i czas na wiadomości.
4: Duże oczekiwania wobec wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych mają polscy politycy. Za oceanem prezydent ma spotkać się z Donaldem Trumpem, amerykańskimi politykami oraz Polonią. Dzisiaj weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki w dniu 80. urodzin prezydenta USA. Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry. Michale. Na jakie efekty tej wizyty liczą politycy?
5: W pierwszej kolejności na precyzyjną informację, kiedy do Polski przyjadą kolejni amerykańscy żołnierze. Na to wskazuje m.in. Tobiasz Boheński z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Informacją już taką powyżej oczekiwań, ale naprawdę rewelacyjną byłoby, że będzie baza wojsk amerykańskich stała w Polsce.
5: Podobne oczekiwania ma Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
7: Dzisiaj oczekuje sygnału o bazie stałej amerykańskiej w Polsce.
5: A były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy przekonuje, że ta wizyta w Stanach Zjednoczonych powinna być traktowana zdecydowanie roboczo.
8: Wierzę w to, że pan prezydent Nawrocki nie jedzie do Stanów Zjednoczonych, żeby wziąć udział w imprezie, napić się wina i popatrzeć na walki, tylko jedzie, żeby załatwić coś dla Polski, a przede wszystkim upomnieć się o żołnierzy amerykańskich, którzy mają w Polsce stacjonować w liczbie 5000.
5: Właśnie taką informację o 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce Donald Trump umieścił niedawno w mediach społecznościowych. Amerykańskie siły zbrojne wciąż czekają na wytyczne w tej sprawie z Pentagonu.
4: 11 województw w północnej i środkowej Polsce z alertami pogodowymi. Do późnego wieczora prognozowane są burze, deszcz i silny wiatr. Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przypominają, jeżeli wypoczywacie na szlaku Wielkich Jezior, obserwujcie maszty ostrzegania pogodowego.
9: Obserwujmy maszty ostrzegania pogodowego, nie ignorujmy. One jak zaczynają mrugać, to jest zapowiedź, że coś może do nas przyjść, a przede wszystkim zabierajmy zawsze ze sobą rozsądek.
4: Z ratownikiem MOPR Radosławem Wiśniewskim rozmawiał Piotr Bułakowski.
3: Niedzielne popołudnie, data zaznaczona na czerwono w kalendarzu, takie lubimy bardzo, z relaksem i odpoczynkiem w roli głównej. Ewelina Kroczyk przed mikrofonem, zapraszam, zostańcie z nami.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
10: Radio Jura.

0: Rok szkolny kończy się za 12 dni. Nic dziwnego, że myślimy już o wyjazdach wakacyjnych. Ceny biletów lotniczych znacznie wzrosły, dlatego jak się okazuje, wielu z nas spędzi urlop w kraju. Dla przykładu w te wakacje tłumnie ruszamy nad Bałtyk. Rezerwacji jest już o 15% więcej niż rok temu. Eksperci chwalą, że nasza turystyka wygrywa dziś świetną jakością, a polskie morze ma przecież też swój niepowtarzalny klimat. No i ten dreszczyk emocji, bo umówmy się, urlop nad Bałtykiem to ten moment, kiedy rano odpalasz cztery różne prognozy pogody i wierzysz tej, która pokazuje najmniej deszczu. My życzymy Wam pogody ducha i mamy dla Was oczywiście bardzo nasłonecznione przeboje. Zostańcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

Słyszeliście o nowym trendzie? Polacy coraz częściej wybierają tak zwane mikrowakacje. Zamiast jednego długiego urlopu wolimy kilka krótszych, na przykład kilkudniowych wypadów w roku, żeby zobaczyć jak najwięcej miejsc. Ale uwaga, niezależnie od tego, czy jedziecie na miesiąc, czy na weekend, w sezonie wraca stary, znajomy potwór, paragon grozy. Na pierwszy głośny przypadek mamy z Rzymu. Turystka ze Stanów Zjednoczonych za dwie porcje lodu zapłaciła 44 euro, czyli jakieś 185 zł. Lody małe, podobno niesmaczne, rachunek jeszcze gorszy. Normalnie w Rzymie zapłacicie za porcję od 2 do 5 euro, więc na tych mikrowakacjach patrzcie uważnie w cenniki. A u nas porcja dobrych dźwięków całkowicie za darmo. Polecamy.

0: Reklama.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
9: Babes.
10: Bienvenue, c'est Joe.

0: Kultura.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Mamy niedzielę, to 14 czerwca. Jest 15 i czas na wiadomości.
7: Cztery osoby poszkodowane w pożarze mieszkania przy ulicy Katowickiej w Raciborzu na linii Beniamin Kubiak-Piłat. Co jeszcze ustaliłeś?
8: Poszkodowane osoby podtruły się dymem i są pod opieką zespołów ratownictwa medycznego. To lokatorzy z sąsiednich mieszkań. Paliło się mieszkanie w bloku na czwartym piętrze. Ewakuowano z budynku poszkodowanych lokatorów, a sytuacja jest już opanowana. Przyczyny pojawienia się ognia będzie wyjaśniała policja.
7: Panika związana z obecnością

0: Z pewnością niedźwiedzi wywołuje duże straty w turystyce, alarmuje Bieszczadzki Park Narodowy i podaje na dowód konkretne liczby. Zapoznał się z nimi Dominik Smaga. Dominiku, dużo turystów ubyło?
1: Zauważalnie, co dobrze obrazują dane z majówki. 2 lata temu park miał ponad 50 tysięcy gości, rok temu 34 tysiące, w tym już tylko niespełna 23 tysiące. Im mniej gości, tym mniej pieniędzy w kasie parku, który w 2/3 utrzymuje się z tego, co zarobi, a pieniądze są potrzebne na utrzymanie szlaków, wiatr toalet, ale też ujęć wody i oczyszczalni ścieków w miejscowościach leżących w granicach parku. Co ważne, park to tylko jakieś 12% potencjalnego obszaru występowania niedźwiedzi w Polsce, a relacje o pojawieniu się tych zwierząt dotyczą głównie miejscowości leżących poza terenem Parku Narodowego, którego zarządcy zapewniają, że szlaki są bezpieczne.
0: Wraz z rozpoczynającym się sezonem letnim, Straż Miejska w Gdańsku wróciła do regularnych patroli wodnych. O swojej pracy opowiedział nam sternik łodzi patrolowej Grzegorz Cymanowski.
2: Dzień rozpoczynamy przede wszystkim od klarowania łodzi, przygotowania sobie sprzętu, sprawdzenia silnika, paliwa, oleju. Następnie patrolujemy rejon akwenu pod kątem porządkowym, kąpiel w miejscu zabronionym.
0: Curaçao zadebiutuje wieczorem na Mundialu. Wyspiarski kraj na Karaibach zaskakująco dobrze poradził sobie w eliminacjach. Teraz sprawdzi się na tle reprezentacji Niemiec.
3: To niedzielne popołudnie, gdziekolwiek teraz jesteście, my polecamy nasze towarzystwo i muzykę wybraną dla ciebie. Ewelina Kroczek, zapraszam.
4: Radio Jura.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: co dla jednych jest ekscytującą atrakcją, dla innych może być nudą. Wyobraźcie sobie taką scenę, finał NBA, ryk tysięcy gardeł, pełne trybuny i nagle na telebimie pojawia się Donald Trump. Nowojorska publiczność nie kryła emocji, cała hala po prostu go wygwizdała. Przez potężne środki bezpieczeństwa kibice mieli problem, żeby w ogóle wejść na mecz, więc nastroje były bojowe. Sam prezydent chyba jednak niespecjalnie się przejął, bo według relacji świadków po prostu zasnął na swoim krześle w trakcie spotkania. Niedzielne popołudnie też sprzyja drzemkom, wiemy, jeśli macie ochotę i możliwości, no może to jest ten czas. Chociaż my za chwilę tak zagramy, że nie trzeba będzie parzyć popołudniowej kawy. Zostańcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Sąsiedzie, ładnie to tak dokarmiać?
5: One takie biedne, trzeba pomagać.
4: Ty też masz gołębie serce? Chcesz im naprawdę pomóc? Nie dokarmiaj. Całoroczne dokarmianie gołębi przynosi więcej strat niż korzyści. Żadna organizacja ochrony zwierząt nie popiera całorocznego dokarmiania ptaków. Gołębie odchody mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Przyspieszają też niszczenie murów i elewacji. Chcesz mieszkać w ładnym otoczeniu? To dbaj o nie i nie dokarmiaj. Gołębie poradzą sobie bez ciebie. Akcja ZGM TBS w Częstochowie. Czyste podwórko.
6: Żużlowe lato nadjeżdża z pełną mocą. Już w piątek 19 czerwca Kronoplast Włóknia Szczęstochowa podejmuje Fogo Unileszno. Na torze Miśkowiak, Litzy i Tangate versus Pawlicki, Kołodzi i Cook. Czekamy na Ciebie na Kronoplast Arenie o 18:00. Bilety dostępne na eventim.pl w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Jura.

0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy niedzielne popołudnie spędzają w trasie. Słuchajcie, eksperci policzyli, że na same dojazdy do pracy przeznaczamy rocznie ponad 200 godzin. 8,5 dnia w samochodzie. Co można zrobić z takim dodatkowym czasem? Niektórzy właśnie w tym czasie, w aucie, w myślach, planują grafik na cały tydzień, łącznie z menu. Inni w końcu mogą usłyszeć swoje myśli i delektują się ciszą. Jeszcze inni słuchają książek. A jeszcze inny. Radia. Nam się podoba ta ostatnia opcja chyba najbardziej. Szerokiej drogi Wam życzymy na Waszych weekendowych trasach. Bezpiecznie zmierzajcie do celu, a już za kilka chwil muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
4: Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
1: Po reklamie.

0: Czerwcowy dzień jest długi i piękny, więc jest sporo czasu, żeby go dobrze wykorzystać. Do wieczora jeszcze daleko. To niedzielne popołudnie. Spędza z Wami Ewelina Kroczek. Zapraszam.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: ostatnio zrobiliście coś tylko dla siebie? O, to jest pytanie. Dobre pytanie. W to niedzielne popołudnie. Iga Świątek po ogromnym wysiłku w Paryżu na kortach Roland Garros uznała, że czas na zasłużoną regenerację i wybrała się do Londynu i spełniła swoje wielkie marzenie, obejrzała słynny musical Wicked. Pamiętajcie o tym w ten weekend. Praca pracą, ale czas wolny i wasze marzenia są na wagę złota. Trzeba je spełniać, a nie tylko odkładać na mityczne kiedyś. Bardzo podoba mi się pomysł Igi o posiadaniu takiej bucket list, czyli listy marzeń. Fajnie tak widzieć czarno na białym, ile już, a ile jeszcze mamy przyjemnych rzeczy do zrealizowania. Może warto ten temat przemyśleć.
1: Radio Jura.
2: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: Niedzielne popołudnie z książką w ręku? Jeśli tak, to jesteście w świetnym towarzystwie. Otóż najnowsze dane pokazują, że 41% Polaków regularnie zagląda pod okładki. Co ciekawe, przeżywamy właśnie wielki renesans bibliotek. Zapomnijcie o nudnych regałach i kurzu, bo współczesna biblioteka to miejsce spotkań, to strefa relaksu, planszówek. Krótko mówiąc, książka książką, ale integracja też ma tam swoje rozdziały. Niezależnie od tego, czy czytacie papier, słuchacie audiobooków, czy po prostu słuchacie nas w trasie, życzymy pięknego popołudnia.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy

0: poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.

0: To niedzielne późne popołudnie, ale do zmroku jeszcze daleko, więc można spokojnie realizować swoje weekendowe plany. My chcemy wam towarzyszyć. Ewelina Kroczek do 18 z wami. Zapraszam.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: niedzielne popołudnie, o nowym tygodniu jeszcze nie myślimy, nie. A jeśli czegoś szukamy w kalendarzu, to informacji przyjemnych. A dzisiejszy Międzynarodowy Dzień Kąpieli to znak od losu, że czas na domowe spa. Plan jest prosty, zapalacie świece, do wanny wlatuje piana i olejki, w tle oczywiście muzyka, my polecamy muzykę wybraną dla ciebie. To taki relaks warto sobie zaplanować, nie wymaga jakiejś strategicznej organizacji, a działa cuda. Wspominałam o muzyce? Już za kilka chwil pięknie dla was zagramy. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Psia kupa? To już nie problem.
3: Biorę woreczek i sprzątam.
4: Mam psa, mam obowiązki.
3: Weź z nich przykład. Sprzątaj po swoim pupilu. Zyskasz czyste podwórko, przyjazne miasto i zadowolonych sąsiadów. Akcja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie.
5: Żużlowe lato nadjeżdża z pełną mocą. Już w piątek 19 czerwca Kronoplast Włóknia Szczęstochowa podejmuje Fogo Unileszno. Na torze Miśkowiak, Ritzy i Tangate versus Pawlicki, Kołodzi i Cook. Czekamy na ciebie na Kronoplast Arenie o 18:00. Bilety dostępne na eventim.pl w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: To niedzielne popołudnie, cały świat patrzy teraz na Stany Zjednoczone, na Kanadę i Meksyk, gdzie trwa niesamowity mundial. Ale ten turniej to nie tylko taktyka, to walka z naturą. Piłkarze krążą między stadionami oddalonymi czasem o 8 tysięcy kilometrów. Może niektórzy z Was zaplanowali na dziś oglądanie meczów, niezależnie od tego, czy spędzicie ten wieczór z mundialowymi emocjami, czy z książką w ręku, czy po prostu relaksując się w domowym spa. Życzymy spokojnego niedzielnego wieczoru. Pozdrawiamy także tych wszystkich, którzy słuchają nas podczas swoich weekendowych dyżurów. Ewelina Kroczek, dziękuję za dziś i do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: reklama.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Tu Radio Jura, słuchacie nas w niedzielę 14 czerwca. Joanna Mielimonka zaprasza na dzisiejsze spotkanie do 22:00, między innymi o wakacyjnej korekcie rozkładu jazdy na kolei, zaproszenia na wakacyjne wydarzenia. Do letniej przerwy zostało już naprawdę niewiele czasu. A jeszcze przed wakacjami festiwal Machalicy, a w Parku Staszica wystawa Artysta i kolekcjoner. To kolejne prace Tomasza Sętowskiego.

0: letnie zmiany na torach weszły w życie. Polskie linie kolejowe wprowadziły wakacyjną korektę rozkładu jazdy, która obowiązuje od dziś do końca wakacji.
1: Wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów będzie obowiązywała od 14 czerwca do 29 sierpnia. Polskie linie kolejowe wraz z przewoźnikami opracowały połączenia tak, by jak najlepiej wykorzystać możliwości linii kolejowych. Wszystkie zmiany w rozkładzie jazdy są dostępne w gablotach informacyjnych, na stacjach i przystankach, a także na portalu pasażera i na stronach internetowych przewoźników. Pasażerów prosimy, aby przed podróżą sprawdzali rozkład jazdy pociągów.
0: Nowe rozkłady mają z jednej strony zapewnić optymalne połączenia w okresie urlopowym, a z drugiej umożliwić kontynuację gigantycznych inwestycji kolejowych w województwie śląskim, mówi Katarzyna Głowacka z PKP. Prace budowlane trwają m.in. w katowickim węźle kolejowym. Z kolei ku końcowi zmierza już modernizacja linii łączącej Pszczynę z Żorami.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
5: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Po reklamie.
2: Jura.

0: Ciężki sprzęt, wojskowe legendy i ogromna chęć pomocy. Już od 3 do 5 lipca tor wyrazów koło Częstochowy zamieni się w stolicę zabytkowej motoryzacji. Przygotowywany jest charytatywny 3-dniowy zlot pod hasłem Jura Track. Na miejscu zobaczymy nie tylko kultowe ciężarówki i czołg T-55, ale też pokazy sprzętu ratownictwa drogowego oraz wyposażenie komandosów z Lublińca i terytorialsów. Ta wyjątkowa, całkowicie oddolna inicjatywa powstała, by wesprzeć poruszającego się na wózku pasjonata wielkich maszyn. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Wszystkich do udziału zachęcają organizatorzy z Jura Track oraz Stowarzyszenie Blachownia dla Dzieci.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
5: Thank you.

0: I co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
0: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Jura.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: organizatorzy odsłaniają pierwsze karty. Już 25 czerwca w mieście rusza piąta edycja festiwalu imienia Piotra Machalicy. Mariusz Osyra ma informacje i nazwiska.
1: Czterodniowy event, który potrwa do 28 czerwca, tym razem dedykowany jest zmarłej w grudniu ubiegłego roku Magdzie Umar. Festiwalowe wydarzenia z udziałem gwiazd zagoszczą w kilku punktach miasta. Gościnne są jak zwykle sale ośrodków, które zapewniają na co dzień artystyczne przedsięwzięcia. Za przygotowania jak zawsze odpowiada Fundacja imienia Piotra Machalicy oraz wdowa po aktorze Aleksandra Machalica. Między innymi Teatr imienia Adama Mickiewicza zaprosi na bezpłatny spektakl Separatka w reżyserii Anny Szczepkowskiej. Tu zagości też koncert Katarzyny Żak i odbędzie się wyjątkowe spotkanie z udziałem Anny Dymnej. Co ważne, głośnych nazwisk będzie więcej. Bezpłatne wejściówki na festiwalowe wydarzenia mają być wydawane w kasach miejskich instytucji już 17 czerwca od 10 i w drugiej puli od godziny 17.
0: W wydarzeniu ponownie patronuje Radio Jura. Ja się

0: W ramach największej modernizacji i odświeżenia posiadanego taboru w Kolejach Śląskich od czerwca na tory wyjechały właśnie dwa kolejne pociągi typu Impuls 2. Oznacza to, że w barwach regionalnego przewoźnika kursuje już 13 takich pojazdów. Nowe składy spotkamy m.in. na trasie z Częstochowy do Katowic. Docelowo baza przewoźnika wzbogaci się aż o 35 nowoczesnych składów powstających u producenta z Nowego Sącza. Cały projekt realizowany wspólnie z województwem śląskim opiewa na blisko 1,5 miliarda złotych, a inwestycje wspierają fundusze z KPO. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Jura.

0: Zaskakujący pomysł młodego częstochowianina. Ratusz miejski w pełnej krasie, choć w nieco mniejszej skali i w całości z klocków Lego. To niezwykłe dzieło Jakuba Wójcika, znanego w mieście pasjonata pomagania sportu i turystyki rowerowej, który każdą wolną chwilę poświęca na swoją budowlaną pasję. Stworzenie miniatury dawnego ratusza miejskiego, obecnie siedziby Muzeum Częstochowskiego, wymagało długich przygotowań i ogromnej cierpliwości.
1: Zależało mi na tym, stąd też jego gabaryty, bo jest to około metra na mniej więcej 70 cm, żeby go jak najwierniej odwzorować. Do projektu wykorzystałem ponad 10 tysięcy klocków, w zasadzie prawie 11, bo to 10 727 klocków, którymi cieszę się, że udało się właśnie odwzorować ratusz, bo na tym mi zależało, na wszystkich detalach, które też pochłonęły dużo czasu, aby jak najwierniej ten ratusz wyglądał. Z jednej strony były to własne obserwacje, spacerowanie wokół ratusza i obmyślanie, projektowanie już wstępnie na kartce.
0: Sam proces projektowania zajął 1,5 miesiąca, a układanie niemal 11 tysięcy elementów trwało równe 60 godzin. Konstrukcja od pomysłu do finału rodziła się jednak przez 5 miesięcy.
1: Projekt przygotowywałem za pomocą specjalnych aplikacji, składając tak naprawdę ten ratusz klocek po klocku, tylko że najpierw na komputerze, a potem w rzeczywistości. Chciałem każdy centymetr tego ratusza zbadać na tyle, na ile to było możliwe i zamówić jak najbardziej dostosowane kolorystycznie klocki, co też nie było łatwe ze względu na ograniczone akurat w tej kolorystyce klocki dostępne w sklepie. A zależało mi na tym, aby do projektu wykorzystać nowe klocki, co udało się, bo zaledwie 6 elementów jest tylko używanych, ze względu na to, że akurat tego typu klocków już w tej chwili się nie produkuje.
0: A tę niecodzienną budowlę zobaczyć możecie na naszym Facebooku oraz na radiojura.pl.
2: Radio Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
1: Żużlowe lato nadjeżdża z pełną mocą. Już w piątek 19 czerwca Kronoplast Włókniarz Częstochowa podejmuje Fogo Unileszno. Na torze Miśkowiak, Ritzy i Tangate versus Pawlicki, Kołodziej i Cook. Czekamy na ciebie na Kronoplast Arenie o 18:00. Bilety dostępne na eventim.pl w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
2: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Po reklamie.
3: Radio Jura.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.

magia i barwne wizje malarskie w sercu Parku Staszica. Tak najnowszą ekspozycję zapowiada Muzeum Częstochowskie w tutejszym pawilonie wystawowym. Już w najbliższy piątek o 18:00 zwiedzający zobaczą prezentację niczym z baśni za sprawą prac Tomasza Sętowskiego. Całość zatytułowano Artysta i kolekcjoner. Co ciekawe, ten słynny częstochowski mistrz realizmu magicznego stworzył we własnym domu prywatne Muzeum Wyobraźni, które od lat jest jedną z najbardziej unikatowych artystycznych wizytówek naszego miasta. Część z chętnie oglądanych obrazów mistrza pokaże muzeum. Nadchodząca prezentacja współtworzona jest z Fundacją Złota Gwiazda. Polecają również Radio Jura.

0: Ruszymy zapisy, dlatego już teraz zaznaczcie w kalendarzu datę na koniec wakacji. 30 sierpnia przymierzamy się do kolejnej edycji imprezy sportowo-historycznej niedaleko Częstochowy. W przygotowaniu jest 8 bieg pamięci bitwy pod Mokrą. Do uczestnictwa zachęca pomysłodawca imprezy Michał Zaremski, który zdradza też tegoroczne nowości.
1: W 8 edycji po staremu, bo wszystko nam się sprawdza i uczestnicy są zadowoleni, dlatego standardowo 10 km, biegi dziecięce na dystansach 200, 400 i 800 metrów oraz bieg strażaka, czyli ten na 998 metrów. W tym roku przenosimy go po biegu głównym, bo wiele osób podpowiadało, że jest niezwykle widowiskowy i warto byłoby go właśnie po biegu głównym poprowadzić. I nowość w tym roku, czyli kategoria służb mundurowych. Robimy odrębną klasyfikację, czyli najszybsza kobieta i najszybszy mężczyzna w kategorii służb mundurowych, więc zapraszamy.
0: Na ponad 2 miesiące przed planowanym startem warto zapisywać się i rezerwować udział w biegu. Zrobimy to online.
1: Zapisy już ruszyły, także można wchodzić na stronę Atelier Sportu, bądź wpisywać w Google, tam wszystko macie, zapisujecie się, wybieracie oczywiście pamiątkową koszulkę, zarówno dla siebie, jak i dla dziecka. Jak co roku, po raz 8 gmina Miedźno wraz z Jest Lepiej, działamy razem od 8 lat, jesteśmy zadowoleni, co najważniejsze, zadowoleni są nasi uczestnicy, a mieszkańcy gminy Miedźno i Mokrej nie wyobrażają sobie, żeby tego biegu miało zabraknąć, także bardzo się cieszę jako organizator, no i zapraszamy całymi rodzinami.
0: 8 bieg pamięci bitwy pod Mokrą w gminie Miedźno 30 sierpnia. W imprezie jak zawsze patronuje Radio Jura.
2: Radio Jura.

0: więcej przestrzeni dla samochodów, lotnisko w Pyrzowicach rośnie w oczach, a kierowcy zyskują nowe miejsca postojowe. Katowice Airport zakończyło właśnie drugi etap rozbudowy parkingu numer 4. Kosztem 11 milionów złotych do użytku oddano 500 nowych stanowisk, co zwiększa łączną pulę miejsc w porcie do ponad 7 tysięcy. Podróżni korzystający z tej strefy mają zapewniony bezpłatny transfer pod same terminale nowoczesnymi elektrycznymi busami. W ramach programu rozwoju infrastruktury jeszcze pod koniec tego roku gotowych będzie kolejne 1,5 tysiąca na innych parkingach, a flagową inwestycją planu do 2032 roku stanie się parking wielopoziomowy przy nowym terminale.
1: Radio Jura.

0: dyplomem kierunku lekarskiego, ale też inżyniera kusi przy nowej rekrutacji Częstochowski Uniwersytet Jana Długosza. Właśnie otwiera drzwi dla przyszłych studentów i do budowania przyszłej kariery. Mariusz Osyra, teraz o naborze na studia.
1: Od czerwca ruszyła rekrutacja na nowy rok akademicki. Na kandydatów czeka około 60 zróżnicowanych kierunków, od niezwykle popularnej psychologii, farmacji i kierunku lekarskiego po kryminalistykę czy filologię. Uczelnia stawia na nowoczesność, oferując studia dualne, zajęcia po angielsku, a także międzynarodowe staże, informuje rzecznik Uniwersytetu Marek Makowski. Przyszli studenci mogą liczyć na odpowiednio wyposażone laboratoria, własne planetarium oraz przyjazną kameralną atmosferę w akademickim gronie. Co ważne, wszystkie formalności można w dzisiejszych czasach załatwić bez wychodzenia z domu. Zapisy na studia odbywają się w systemie internetowym, potrwają do 13 lipca. Szczegóły oraz pełen harmonogram znajdziecie na stronie rekrutacja.ujd.edu.pl.

0: Teraz ważna informacja dla mieszkańców Lublińca i okolic w sprawie wielkiej inwestycji drogowej. Burmistrz Lublińca przypomina o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy śląskiego odcinka drogi ekspresowej S11 od granicy województwa opolskiego aż do obwodnicy Tarnowskich Gór. Z pełną dokumentacją oraz raportami środowiskowymi można zapoznać się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W Katowicach czas na składanie uwag i wniosków pisemnie, ustnie lub elektronicznie mija w najbliższą sobotę. Szczegóły znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Lublinieckiego Urzędu.
1: Radio Jura.

0: Kultura w Częstochowie bez barier i dla każdego, zapowiada Fundacja Teatr Nowy, właśnie rusza z nowym projektem pod nazwą Forum Kultury.
1: To ma być platforma współpracy, która połączy lokalnych artystów, nauczycieli i animatorów. Cel jest jeden – realne przeciwdziałanie wykluczeniu kulturalnemu osób z niepełnosprawnościami. W planach są warsztaty, panele dyskusyjne oraz pokazy spektaklu Konwencja. Wszystkie wydarzenia odbędą się w przestrzeniach Teatru Nowego oraz w Fundacji Oczami Brata, które są w pełni przystosowane do potrzeb uczestników. Efektem końcowym ma być stworzenie mapy zasobów kultury naszego miasta oraz trwała współpraca wielu podmiotów.
0: O czym informowała Małgorzata Chmieciak. Projekt został dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury. Szczegóły znajdziecie w mediach społecznościowych Teatru Nowego.
2: Radio Jura.

Wskazówki zegarów dotarły do godziny 22. Joanna Mieliboka, dziękuję za dzisiejszy wieczór w Radiu Jura. Polecam również nasz portal radiojura.pl. Tam ważne, ciekawe i przydatne informacje. Joanna Mieliboka, do usłyszenia w kolejnych dniach.

sit together on the sofa with the music way down.

0: crazy for ya.
1: Słuchasz Radia Jura.
2: Check it out, check it out.